Sława Jezusu Chrystu! Mamy środę, 1 lipca 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Według starego stylu jest dziś 18 czerwca. Cerkiew świętuje dziś dzień świętego męczennika Hipacego, Teodula i Leoncjusza z I wieku, świętego Leoncjusza kanonarchę pieczerskiego z XIV wieku oraz dzień bogolubskiej ikony Matki Bożej. Żywoty świętych tradycyjnie o 17:15.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań, który przedstawi nam ksiądz Mateusz Kiczko. Następnie około godziny 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja, gdzie dowiedzą się Państwo między innymi o pielgrzymkowych propozycjach na wakacyjny okres. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z żywotami świętych oraz fragmentem książki o starcu Józefie Watopeckim. Około 17:45 czeka na Państwa audycja Agroinfo – Blisko Rolnika. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu do Bogu Rodzicy w jej turkowickiej ikonie. Około 19:10 ksiądz Anatol Szymaniuk opowie nam o działalności świętego apostoła Pawła i jego Ewangelii – głoszeniu Chrystusa. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których wyemitujemy odcinek programu Anny Radziukiewicz pod tytułem Pod tytułem. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 18 czerwca. Cerkiew świętuje dziś dzień świętego męczennika Hipacego, Teodula i Leoncjusza z I wieku, świętego Leoncjusza, kanonarchę pieczerskiego z XIV wieku oraz dzień bogolubskiej ikony Matki Bożej. Wciąż mamy okres postu apostolskiego, przed świętem apostołów Piotra i Pawła. W nowym stylu jest to dzień świętych Kosmy i Damiana z Rzymu, świętego Piotra Patrycjusza, świętej Angeliny Serbskiej i świętego Nikodema z Atosu. Warto o świętach w nowym stylu pamiętać w kontekście planowania wakacji. W krajach śródziemnomorskich w większej części ów nowy styl obowiązuje, więc wszystkie święta będą trochę wcześniej. Warto wtedy skorzystać z takiej okazji i udać się na nabożeństwo, aby zobaczyć, jak dany dzień obchodzony jest gdzie indziej, co potem porównamy z naszą lokalną praktyką. Wczujmy się w ten klimat i posłuchajmy teraz trochę bizantyjskiego śpiewu.

Zakończyliśmy czas szczególnej radości ze zmartwychwstania Chrystusa i zesłania Ducha Świętego na apostołów. Jednak człowiekowi szkodzi ciągłe świętowanie i potrzebny jest co jakiś czas taki reset, stop. I w związku z tym przychodzi post. Post apostolski, znany też jako Piotrowy. Zaczyna się on w drugi poniedziałek po święcie zesłania Ducha Świętego na apostołów, a kończy w przeddzień święta apostołów Piotra i Pawła. Święto to wypada 28 czerwca, czyli w starym stylu 12 lipca. Jego długość zależna jest od daty Paschy. W tym roku wypadła ona wcześniej, także post jest długi. Jest on najbardziej łagodny ze wszystkich postów wielodniowych, a w nabożeństwie go w zasadzie nie zauważymy. No może w zwierkach, gdzie z przyjętą tradycją na posty wielodniowe zakładane są ciemne szaty na ołtarz. Najważniejsze jednak, aby post ten wpłynął na nasz rozwój duchowy i warto w związku z tym podjąć jakieś postanowienie, postne wyzwanie, na przykład godzina czytania Pisma Świętego dziennie. I tak aż do święta świętego Piotra i Pawła. A potem może ten nawyk tak w nas zostanie, że zadomowi się na dłużej w postaci choćby 10-minutowej lektury Biblii. Warto zacząć to wyzwanie nawet teraz. Na zachętę posłuchajmy psalmu 103, opowiadającego o stworzeniu świata, opisanym na pierwszych stronach tej niezwykłej księgi.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu, a będzie to fragment z 15 rozdziału listu świętego apostoła Pawła do Rzymian, wersety 7-15 i Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 12, wersety 38-45. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus was przyjął do chwały Bożej. Mówię bowiem, że Chrystus stał się sługą obrzezania dla Bożej prawdy, aby potwierdzić obietnice dane ojcom i aby poganie sławili Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego wyznawać Cię będę, Panie, wśród narodów i imieniu Twemu śpiewać będę. I znowu mówi: rozradujcie się, narody, z ludem Jego. I znowu: opiewajcie Pana wszystkie narody i niech Go chwalą wszystkie ludy. I znów Izajasz powiada: powstanie korzeń Jessego i wzniesie się, aby władać narodami. W nim narody położą nadzieję. Niech Bóg nadziei napełni was wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei mocą Ducha Świętego. I ja sam, bracia moi, jestem pewien co do was, że sami też jesteście pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem, tak że możecie jedni drugich pouczyć. Trochę odważniej napisałem do was, bracia moi, jako napominający was, dzięki łasce danej mi przez Boga, abym sprawował służbę Chrystusa Jezusa wobec pogan, pełniąc świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby dar ofiarny pogan był godny przyjęcia, poświęcony przez Ducha Świętego.

owym czasie przyszli do Jezusa niektórzy ze znawców ksiąg i faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy mieć znak od Ciebie. On zaś odpowiadając, rzekł im: Ród zły i cudzołożny szuka znaku, ale znak nie zostanie mu dany, tylko znak Jonasza proroka. Jak bowiem Jonasz był we wnętrzu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie Niniwici powstaną na sąd z rodem tym i potępią go, bo nawrócili się na zwiastowanie Jonasza, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa Południa wstanie na sąd z rodem tym i potępi go, albowiem przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, przechodzi okolice bezwodne, szukając odpoczynku i nie znajduje. Wówczas mówi: Wrócę do domu mego, z którego wyszedłem. I przyszedłszy, znajduje go wolnym, wysprzątanym i wystrojonym. Wtedy odchodzi, bierze ze sobą 7 innych duchów gorszych od siebie i wszedłszy, zamieszkują tam. I to, co ostatnie, staje się dla człowieka owego gorsze niż pierwsze. Tak będzie też z tym rodem złym.

0: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas ksiądz Mateusz Kiczko, dyrektor naszej rozgłośni.
1: Duchowe pouczenie.
2: Dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, to fragment dosyć trudny.

żąda znaku. Chrystus nie odrzuca ich całkowicie, bo mówi dalej: żaden znak nie będzie dany oprócz znaku proroka Jonasza. Czym jest więc ten znak proroka Jonasza i co on oznacza? Pamiętamy o tym, że Jonasz przebywał 3 dni i 3 noce w brzuchu wielkiej ryby. Czytamy o tym w Starym Testamencie. Był jakby martwy, ale Bóg dał mu życie na nowo. Dla Jezusa jest to zapowiedź jego śmierci, pogrzebu i również zmartwychwstania. Jest to najważniejszy znak, jaki daje całemu światu – krzyż i później pusty grób. Nie jest to cudowny spektakl, ale tajemnica, cierpienie z miłości i życie, które pokonuje śmierć. Faryzeusze bardzo chcieli cudów, ale nie byli gotowi się zmienić. Nie szukali prawdy, tylko potwierdzenia własnych przekonań. Dlatego Jezus Chrystus ostrzega w dzisiejszej Ewangelii: mieszkańcy Niniwy powstaną na sądzie i potępią to pokolenie, bo oni, czyli poganie, nawrócili się pod wpływem słów Jonasza. A tutaj jest więcej niż Jonasz. Sam Syn Boży mówi do nich, a oni go nie słuchają. Nie chcą zmienić swojego życia. I jest to ostrzeżenie z dzisiejszej Ewangelii, które dotyczy również nas, współcześnie żyjących ludzi. Możemy zadać sobie pytanie: czy nasza wiara rodzi się z głębi serca, czy tylko z potrzeby znaków i emocji? Czy jesteśmy gotowi się nawrócić, nawet jeżeli nie ma takich spektakularnych znaków? W czasach Jezusa wielu ludzi pragnęło cudów. Nie dlatego, że szukali Boga, ale dlatego, żeby potwierdzić swoją rację albo zaspokoić swoją ciekawość. Podobnie czynili również faryzeusze. Mówili: chcielibyśmy ujrzeć znak od Ciebie. Brzmi to bardzo uprzejmie, ale kryje się za tym serce zamknięte. Jezus już zna ich wnętrze. Wie, że znak nie wystarczy, jeśli brakuje w tym wszystkim wiary i gotowości do zmiany życia. Dziś również wielu ludzi mówi: uwierzylibyśmy w Boga, gdyby Bóg nam coś pokazał, gdyby przemówił do nas, uzdrowił, zrobił cud. Ale czy naprawdę o to chodzi? Prawdziwa wiara nie jest odpowiedzią na emocjonalne poruszenie albo widowisko. Prawdziwa wiara to odpowiedź serca na Bożą miłość. Jest to gotowość, by słuchać, przyjąć prawdę i pozwolić się przemienić, czyli inaczej nawrócić. Święty Jan Chryzostom, wielki ojciec naszej cerkwi, mówił takie słowa: cuda są dla tych, którzy wierzą mniej. Dla wierzących wystarczy słowo i łaska. Przypomnijmy sobie jeszcze raz, drodzy bracia i siostry, tę historię ze Starego Testamentu. Mieszkańcy Niniwy nie widzieli żadnego znaku. Usłyszeli z ust Jonasza prostą, twardą zapowiedź: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zniszczona. I co mieszkańcy zrobili? Po prostu uwierzyli. Pościli, pokutowali, zmieniali swoje życie, a byli tylko poganami. Tymczasem Żydzi, którzy mieli przy sobie Mesjasza, patrzyli, ale nie widzieli. Słuchali, ale nie słyszeli. To nie brak znaków stanowił problem, ale brak ich otwartego serca. I w końcowej części dzisiejszej Ewangelii słyszymy o złym duchu, który wraca do domu, czyli do duszy, i znajduje go wymiecionym, lecz pustym. To bardzo mocne słowa Jezusa Chrystusa, pokazujące obraz naszej duszy. Chrystus pokazuje, że samo porzucenie zła nie wystarczy. Jeśli nie pozwolimy Bogu wypełnić naszego życia swoją obecnością, jeśli nie oddamy się Jemu, to powróci nie tylko dawny grzech, ale i inne, jeszcze gorsze grzechy. To przypomnienie, że chrześcijaństwo to nie tylko moralność. To żywa relacja z Bogiem, która chroni nas przed pustką. Pustką, w którą może wejść zło i doprowadzić do jeszcze gorszych grzechów. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 innych duchów złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni, czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Dlatego my, drodzy bracia i siostry, w nawiązaniu do słów Jezusa Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii, nie powinniśmy szukać cudów na zewnątrz, bo znak Jonasza już się dokonał. Jezus umarł i zmartwychwstał. Szukajmy raczej cudów wewnątrz, naszego nawrócenia, przebaczenia, przemiany naszego serca i duszy. Niech nasze dusze nie będą tylko czyste, ale przede wszystkim

0: Przed Państwem kolejny odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie, a w nim o nowej atrakcji w regionie. Na podlaskie drogi wraca turystyczna ósemka. Zawiezie nie tylko w okolice Białegostoku, ale również na północ i południe. A to wszystko w systemie hop on hop off. Czym jest to wszystko? O tym już za chwilę.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Wakacje rozpoczęły się już oficjalnie, a my w Ciekawym Podlasiu pozostajemy nadal w tematyce turystycznej. Dziś na tapet turystyczna ósemka, czyli Podlaskie na wyciągnięcie ręki. Podlaskie to region, w którym możemy się pochwalić tym, że czas płynie wolniej, a my żyjemy w symbiozie z naturą, bo to ona wciąż gra pierwsze skrzypce. To u nas spotykają się kultury, religie i tradycje, tworząc niepowtarzalny klimat wschodnich krańców Polski. Rozległe puszcze, dzikie rzeki, urokliwe miasteczka, wszystko to sprawia, że coraz więcej turystów wybiera właśnie nasz spokojny, naturalny kierunek. A teraz odkrywanie Podlaskiego staje się jeszcze prostsze. Na trasy wraca turystyczna ósemka. Wyjątkowa inicjatywa, która łączy wygodę podróżowania z gotowym pomysłem na zwiedzanie. To specjalne linie autobusowe, dzięki którym bez samochodu można dotrzeć do najciekawszych zakątków regionu. Trzy trasy, trzy różne opowieści o Podlaskim. Pierwsza prowadzi przez okolice Białegostoku do Tykocina, Supraśla czy Kruszynian, miejsc pełnych historii i wielokulturowego dziedzictwa. Druga zabiera nas na północ, w stronę Suwalszczyzny, gdzie czekają jeziora, Wigierski Park Narodowy i malownicze krajobrazy. Trzecia zaś kieruje się na południe, do Hajnówki i Białowieży, gdzie króluje natura i duch Puszczy Białowieskiej. To jednak nie tylko transport, to gotowy plan podróży. Wsiadasz, wysiadasz, zwiedzasz, dokładnie tak jak chcesz, a później powtarzasz to ponownie. Wsiadasz, wysiadasz, zwiedzasz, tak zwany system hop on, hop off. A teraz najważniejszych szczegółowych informacji dowiemy się od władz województwa z konferencji prasowej, która już teraz na naszej antenie.
3: Dzień dobry, witamy się z Państwem sprzed dziedzińca Pałacu Branickich, bo tu nieopodal będzie przystanek tegorocznej edycji turystycznej ósemki 2026. O tym za chwilę partnerzy tego projektu, a najpierw o zabranie głosu poproszę marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma, członka zarządu Bogdana Dyjuka. Zapraszam panowie.
4: Dzień dobry Państwu. Też jest z nami wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Nazarek, który jest pomysłodawcą turystycznej ósemki. Jest to drugi sezon tego projektu. Ten projekt w tym sezonie jest dużo mocniej rozwinięty, ponieważ oprócz tej trasy wokół Białegostoku, gdzie jest Białystok, Supraś, Tykocin, Kopna Góra, Kruszyniany, jest trasa północna, czyli Suwałki, Augustów, Wigry, Szelment oraz trasa południowa, m.in. Białowieża, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Puchły. Jest to kolejna nasza odpowiedź na potrzeby naszych turystów, aby w okresie wakacyjnym móc korzystać z tego autobusu, który będzie jeździł w systemie hop on, hop off po trzy kursy dziennie. To jest też kolejny pomysł województwa razem we współpracy z naszą spółką PKS Nowa. Przypominam Państwu, że też będzie w lipcu i sierpniu bilet turystyczny, bilet, który będzie pozwalał jeździć i PKS-ami przez tydzień, ale także tutaj dzięki dobrej współpracy z panem prezydentem Rafałem Rudnickim komunikacją miejską, aby te wszystkie najważniejsze punkty w naszym województwie i w jego stolicy, ale też w całym regionie móc pokazać naszym turystom, ale też zachęcamy naszych mieszkańców. Jest to świetny sposób, abyśmy jako mieszkańcy województwa mogli poznawać atrakcje naszego pięknego regionu w innych częściach niż te, w których mieszkamy.
5: Szanowni Państwo, dojeżdża kolejny autobus z kolejnej pętli na nasze dzisiejsze spotkanie. To jest także taki wymierny rezultat rozwoju tych działań promocyjnych, które prowadzimy jako Samorząd Województwa Podlaskiego we współpracy z Podlasko Regionalną Organizacją Turystyczną. Chcemy zapewnić wszystkim przyjezdnym, ale także mieszkańcom naszego województwa możliwość za niewielkie pieniądze poznania najbardziej interesujących miejsc i pod względem turystycznym, i pod względem naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Działamy promocyjnie na wielu rynkach krajowych i zagranicznych. Przypomnę, że jutro promujemy województwo podlaskie w Pradze podczas przedsięwzięcia organizowanego przez Ambasadę Polski, Instytut Polski w Pradze. A tutaj chcemy gościom, którzy skorzystają z tej naszej oferty, aby mogli dzięki tej dobrej współpracy i naszej spółce PKS Nova poznać te miejsca, które są warte odwiedzin i być może dzięki tej krótkiej wizycie powtórzą przyjazd już na znacznie dłuższy czas.
3: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łukasz Nazarko, bardzo proszę.
6: Szanowni Państwo, turystyczna ósemka była pierwszym, tak namacalnym dowodem mojej pracy jako radnego Sejmiku Województwa. Dziękuję bardzo zarządowi, panu marszałkowi oraz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za to, że ten mój pomysł tak kreatywnie rozwinęła, że pojawiają się kolejne trasy. Złośliwi mogą powiedzieć, że to jest jedyny efekt pracy radnego Nazarko. Ja chcąc oddać się kolejnym pracom koncepcyjnym, dzisiaj przyniosłem ze sobą nagrodę, którą ta linia uzyskała w konkursie na najlepszy produkt turystyczny i chciałbym symbolicznie przekazać pełne władztwo nad tym pomysłem pani prezes PROT-u, która z całym zespołem tak pięknie ten cały projekt rozwinęła, a ja oddam się kolejnym pomysłom na wzmocnienie zarówno turystyki, dostępności i komunikacji. Także pani prezes, dziękuję bardzo, polecam się do pracy. Szanowni Państwo, zachęcam do skorzystania z tej linii. Mam nadzieję, że nie tylko w tym sezonie, a również w przyszłych. Mam nadzieję, że produkt stanie się stałym elementem wspierania zarówno turystyki, jak i promocji województwa. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. O zabranie głosu poproszę Rafała Rudnickiego, zastępcy prezydenta miasta Białegostoku.
7: Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować władzom województwa podlaskiego na czele z panem marszałkiem Łukaszem Prokorymem, władzom spółki PKS Nowa oraz przedstawicielom Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za to, że tak naprawdę od jakiegoś czasu wspólnie promujemy województwo podlaskie i miasto Białystok, że te działania, które są podejmowane, są we współpracy z miastem. Tym bardziej, że jak wynika chociażby z danych Polskiej Organizacji Turystycznej, prawie 80% turystów przyjeżdżających do województwa podlaskiego zawsze odwiedza miasto Białystok, więc to chyba normalne, że ten pierwszy punkt, jakim jest Białystok, jest niezwykle istotne, żeby i władze województwa, i władze, i kierownictwo spółki PKS Nowa oraz przedstawiciele Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej współpracowali z nami, a nawacalnymi dowodami na tą współpracę jest chociażby, mieliśmy kilka dni temu okazję o tym rozmawiać, bilet wakacyjny wspólny komunikacji miejskiej i spółki PKS Nowa. Jakiś czas temu, a konkretnie w maju, radni Rady Miasta zgodzili się na to, żeby turystyczna ósemka mogła się zatrzymywać tutaj na przystanku nieopodal Pałacu Branickich, co też myślę, że jest dobrym posunięciem i dobrym rozwiązaniem. No i staramy się też promować w ramach swoich możliwości ósemkę, turystyczną ósemkę. Przybij ósemkę w Białymstoku to taka akcja, którą prowadzimy we współpracy z, jako miasto Białystok, z PTTK oraz z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Wszyscy ci, którzy nabędą bilet na turystyczną ósemkę, będą mogli otrzymać taką specjalną kartę tutaj w biurze PTTK przy katedrze, po to, by zbierać na niej pieczątki, 8 pieczątek z różnych miejsc miasta, i każdy, kto te punkty zbierze, pieczątki, będzie mógł potem się zgłosić po nagrodę. To wszystko po to, żeby, mówię, promować turystycznie województwo podlaskie, miasto Białystok, wyjątkowe miejsce na mapie Polski, które warto odwiedzić i warto też po nim pojechać właśnie turystyczną ósemką, czyli inicjatywą władz województwa podlaskiego. Dziękuję bardzo.
3: I prezesowi PKS-u za chwilę oddam głos, ale tutaj muszę pilnować. To byli panowie, zapraszam pani. Katarzyna Sadowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
8: Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję panu wiceprzewodniczącego mu Sejmiku Województwa za przekazanie tej nagrody, ale ta nagroda też jest dowodem na to, że wspólnie stworzyliśmy nowy produkt turystyczny. Produkt turystyczny, który jest linią wakacyjną, autobusową, która tak naprawdę też jest szlakiem turystycznym po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego. Jest to też dowód na świetną współpracę wielu partnerów, wielu jednostek. Na początku założeniem turystycznej ósemki było wsparcie przede wszystkim instytucji kultury z województwa podlaskiego, ale ta inicjatywa się rozwinęła. Oprócz instytucji kultury, oprócz właśnie wszystkich instytucji należących do Muzeum Podlaskiego, współpracujemy również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z nadleśnictwami, współpracujemy z parkami narodowymi oraz atrakcjami turystycznymi, które właśnie przyciągają największe rzesze turystów. Zależy przede wszystkim nam na tym, aby udostępnić mniej dostępne miejsca turystom, gdzie nie zawsze można dojechać komunikacją publiczną, dlatego stworzyliśmy turystyczną ósemkę. Rozwinęliśmy ją w tym roku o dwie dodatkowe pętlę, o pętlę północną, która będzie przepięknie prezentowała teren Suwalszczyzny i Puszczy Augustowskiej. Objedziemy wszystkie najciekawsze miejsca Wigierskiego Parku Narodowego, objedziemy Augustów, ale również inne zakątki, żeby poczuć klimat tej magicznej Suwalszczyzny, krainy jak baśń, ale również jest dodatkowa pętla w regionie Puszczy Białowieskiej, która zaczyna się w Bielsku Podlaskim, biegnie przez Krainę Otwartych Okiennic. Tam w Trzyściance i Puchłach, w cerkwiach przepięknych będą czekali baciuszkowie, którzy otworzą, opowiedzą, pokażą to miejsca. W miejscowości Narew również jest zaplanowana dodatkowa oferta oprowadzania turystów z przewodnikiem. Na przykład w Białowieskim Parku Narodowym będzie można rano karmić zwierzęta w rezerwacie pokazowym żubrów, czy też w preferencyjnych cenach zwiedzać właśnie muzea, instytucje kultury. Partnerzy przygotowali naprawdę bardzo bogatą ofertę każdej pętli, a największa pętla to jest pętla białostocka, ale ona również obejmuje teren Narwieńskiego Parku Narodowego, ponieważ biegnie przez Tykocin, Kurowo, Waniewo do Turośni Kościelnej, gdzie jest przepiękne muzeum Wiktora Wołkowa, ale również część wschodnia, która biegnie przez Puszczę Augustowską, Supraś, aż po Kruszyniany. Dodaliśmy dodatkowe miejsca. Myślę, że te trasy są tak atrakcyjne i dzięki właśnie połączeniu współpracy z naszymi partnerami, uzupełnieniu tego o takie preferencyjne jakby ceny i warunki właśnie tych atrakcji, ta pętla będzie ta turystyczna tegoroczna ósemka będzie niezwykle wartościowa. Także bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie na turystyczną ósemkę od 1 lipca.
3: Dziękuję. Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. To od kiedy, jak prosimy o garść informacji?
9: Dzień dobry, szanowni państwo. Z wielką satysfakcją prezentujemy tegoroczną edycję przedsięwzięcia Turystyczna Ósemka, która już w tamtym roku pokazała, jak skutecznie można łączyć transport publiczny z prezentacją, z promocją turystyki naszego regionu. Od 2 lipca rusza całe przedsięwzięcie i kursowanie rusza od 2 lipca aż do 30 sierpnia. W każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę będzie można korzystać z tych przejazdów. Będą one organizowane w formule hop-on-off, hop-off. Co to oznacza? Daje to możliwość każdemu turyście, każdemu pasażerowi korzystanie z nielimitowanych przejazdów w ramach jednej linii. Turysta może wsiadać, wysiadać na dowolnym przystanku, bez konieczności kupowania biletu na kolejny przejazd. Ta linia będzie kursowała 3 razy dziennie. Na każdej linii przejazdy będą odbywały się właśnie 3 razy dziennie. Cena biletu to jest 20 zł. Jeżeli ktoś będzie chciał podróżować podróżować z rowerem. Wówczas cena wynosi 25 zł. Do tych cen oczywiście będą obowiązywały ceny ulgi ustawowe. I chciałabym tutaj dodać, że już niebawem ruszy nasza strona internetowa, na której znajdą się wszystkie najważniejsze informacje. Turystyczna ósemka.podlaskie.travel. Informacje na temat rozkładów jazdy, miejsc przystanków, listy partnerów, a także dedykowane oferty dla pasażerów, którzy będą podróżowali właśnie z tą trasą turystycznej ósemki, będą posiadali bilety. A więc w ten sposób chcemy Państwa zaprosić do odkrywania uroków naszego pięknego województwa. No i serdecznie zapraszam do korzystania z turystycznej ósemki. Dziękuję bardzo.
10: Partnerzy są z nami, wokół których miejsc będzie przejeżdżała turystyczna ósemka. Bogusława Szczerbińska, zastępca dyrektora Muzeum Podlaskiego. Bardzo proszę o kilka zdań.
11: Przede wszystkim bardzo dziękuję władzom województwa podlaskiego, jak i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jak też i innym partnerom tego przedsięwzięcia za podjęcie w ogóle trudu, jakichkolwiek działań, które będą wspierały instytucje kultury. Na trasach ósemki będą instytucje, które wchodzą w skład, czy obiekty, które wchodzą w skład Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Na jednej trasie będzie już wspomniane dzisiaj Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej. Będzie też Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, jak również obiekt nasz w Tykocinie, czyli Wielka Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie. Na drugiej trasie będzie z kolei Muzeum Ikon w Supraślu. Tutaj też na pewno jest to zachęta do tego, żeby te instytucje odwiedzić, to jest jedna rzecz. Wsparcie instytucji kultury, druga rzecz, ale też myślę, że też wsparcie portfeli turystów. Dlatego, że wstępy do Muzeum Podlaskiego będą jako bilety ulgowe, a więc też można skorzystać z oferty tańszych biletów, jak i z tego, że można dotrzeć do tych miejsc bez problemu w ciągu dnia, zrobić sobie atrakcyjną, ciekawą wycieczkę i na pewno na długo pozostanie w pamięci. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję również. Jarosław Borejszo, zastępca dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego, który także jest na naszej trasie tegorocznej.
12: Dzień dobry Państwu. Wigierski Park Narodowy znajduje się na północnej trasie pętli, która będzie prowadziła przez teren Suwalszczyzny. Bardzo cieszymy się z tej inicjatywy, bo doceniamy taki ogromny walor integrujący. Po pierwsze, łączący ciekawe miejsca, a po drugie integrujący też podmioty, które turyści będą mogli odwiedzić. Natomiast też muszę zwrócić uwagę na taki aspekt środowiskowy, ponieważ im więcej osób pojedzie autobusem, a im mniej indywidualnie samochodem, tym lepiej dla środowiska. Także bardzo dziękuję za tę inicjatywę.
10: Dziękujemy również. Prezes PKS, dyrektor operacyjny Adam Wyglewski, zapraszam. I takie pytanie, panie prezesie, zważywszy na dzisiejszą pogodę, jak nie w tym roku, to w następnym, też tutaj uśmiecham się do pana wiceprzewodniczącego, pana prezydenta, może jakiś autobus taki bez dachu jeden?
13: Szanowni państwo, turystyczna ósemka to jest wspaniały projekt, projekt, do którego namawiam, zachęcam naszych gości i mieszkańców województwa. Chcę powiedzieć, że bilety będą do kupienia u naszych kierowców, bilety są do kupienia w naszych kasach, bilety są też w przedsprzedaży internetowej. Jeżeli chodzi o pytanie, czy załatwimy jakiś samochód bez dachu, to bez wątpienia jest to możliwe. Nasi kierowcy są zdolni i takie rzeczy też potrafią zrobić. No chociażby przez niższy wiadukt. Tak trochę żartem, proszę państwa. Współpraca, jeszcze raz współpraca, komunikowanie się nasze, tak jak tu jesteśmy, z zarządem województwa, z zarządem miasta, z samorządowcami, ta współpraca wpływa na to, że możemy dzisiaj ogłosić państwu rozbudowę naszej turystycznej ósemki, ale przy okazji możemy też powiedzieć, że sieć naszych połączeń będzie lepsza. Będziemy docierać w miejsca, do których nie docieraliśmy. Jestem przekonany, że pod koniec tego roku już państwo, a właściwie od września, będziecie to namacalnie mogli zauważyć. Jeszcze raz wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że ruszamy z naszą ósemką i doprowadzili do tego naszym współpracownikom, szczególnie doprowadzili do tego, że to my będziemy mogli obsługiwać ósemkę bardzo ładnymi autobusami. Będą to piękne, nowoczesne Scanie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do podróżowania autobusami PKS Nova.
2: Turystyczna ósemka to coś więcej niż wakacyjna atrakcja. To zaproszenie do odkrywania regionu w sposób spokojny, świadomy i bliski naturze. Bez pośpiechu, bez tłumów, za to z prawdziwym doświadczeniem miejsca. Jeśli więc, drodzy Państwo, szukacie nadal pomysłu na letnią podróż, czekamy. Eksplorujmy to, co nasze. Zwiedzajmy to, co nasze i chwalmy się tym. Wsiądźcie do turystycznej ósemki i pozwólcie się poprowadzić przez jeden z najbardziej niezwykłych regionów Polski. Bo czasem najpiękniejsze miejsca są bliżej niż myślimy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy środę, 1 lipca 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o wspomnieniu apostoła Pawła na Areopagu, publikacji archiwalnych nagrań ojca Leoncjusza Tofiluka i ofercie pielgrzymkowej na lato. W poniedziałkowy wieczór, w dniu świętych apostołów Piotra i Pawła według nowego stylu, grecka cerkiew szczególnie uczciła wydarzenie, jakie opisane jest w Dziejach Apostolskich. Mowę świętego apostoła Pawła na Areopagu. Z tej okazji odbyło się tam nabożeństwo, któremu przewodniczył zwierzchnik greckiej cerkwi, arcybiskup Hieronim II. Dzień ten obchodzony był również uroczyście przez patriarchat antiocheński w Damaszku, a prawosławna delegacja z patriarchatu Konstantynopola obecna była na obchodach tego święta w Watykanie. Był to także szczególny dzień w Rumunii, gdzie Piotr i Paweł to najpopularniejsze męskie imiona. Łącznie imieniny tego dnia obchodziło 500 000 Rumunów. Fundacja Oikonomos rozpoczęła publikowanie unikatowych materiałów archiwalnych księdza Leoncjusza Tofiluka, który przekazał swe zbiory Akademii Supraskiej. Będąc pasjonatem fotografii, duchowny od młodości utrwalał aparatem i kamerą wideo historię naszej cerkwi. Materiały są publikowane na kanale Fundacji Oikonomos w serwisie YouTube. Warto nadmienić, iż jedno z nagrań zostało już jakiś czas temu opublikowane i poddane analizie przez doktora Łukasza Hajduczenie, co dostępne jest również na jego kanale w tymże serwisie. Parafia prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Bogu Rodzicy w Bielsku Podlaskim serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Turkowic, na święto turkowickiej ikony Matki Bożej w dniach 14-15 lipca. Wyjazd 14 lipca o godzinie 8 spod cerkwi Zaśnięcia Bogu Rodzicy, a powrót następnego dnia po liturgii. Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu 795 123 136.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotami świętych oraz fragmentem książki o starcu Józefie Watopeckim. Około 17:45 czeka na Państwa audycja Agroinfo, blisko rolnika. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu do Bogu Rodzicy w jej turkowickiej ikonie. Około 19:10 ksiądz Anatol Szymaniuk opowie nam o działalności świętego apostoła Pawła i jego Ewangelii, głoszeniu Chrystusa. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których wyemitujemy odcinek programu Anny Radziukiewicz pod tytułem Pod tytułem. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Według starego stylu jest dziś 18 czerwca. Cerkiew świętuje Dzień Świętych Męczenników Hipacego, Teodula i Leoncjusza z I wieku, Świętego Leoncjusza Kanonarchę Bieczerskiego z XIV wieku oraz Dzień Bogolubskiej Ikony Matki Bożej. Wciąż mamy okres postu apostolskiego przed świętem apostołów Piotra i Pawła. A za chwilę żywoty świętych.

Cerkiew wspomina dzisiaj świętego Leoncjusza, kanonarchy piczarskiego. Ten święty żył w XIV wieku. W młodości wstąpił do Ławry Kijowsko-Pieczarskiej. Ponieważ miał piękny głos i wybitne zdolności muzyczne, został kanonarchą w Soborze Uspieńskim w Ławrze. Święty spełniał dane mu obowiązki z pokorą i wszystkie polecenia, jakie otrzymywał, wypełniał, okazując doskonałe wyrzeczenie się własnej woli. Spoczął w Panu jako młody człowiek. Przy jego świętych relikwiach złożonych w dalszych pieczarach miało miejsce wiele cudów.

0: a przed państwem żywot kolejnego świętego człowieka, żyjącego w czasach nam współczesnych, ale jeszcze oficjalnie niezaliczonego do grona kanonizowanych świętych, starca Józefa Watopeckiego. Pamięć o nim pielęgnuje atoski monaster Watopedii, który wydał obszerną książkę na jego temat autorstwa archimandryty Efrema. Została ona przetłumaczona również na język polski. Zapoznajmy się z jej fragmentem.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow.

Modlitwy naszego świętego Ojca umacniają nas teraz i zawsze, aby również i w naszym wewnętrznym człowieku zamieszkał Chrystus, jak mówi święty Paweł. Abyśmy byli zakorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć razem ze wszystkimi, którzy zachowują naszą regułę według tradycji naszego Ojca, czym jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, i poznali przewyższającą wszelką wiedzę miłość Chrystusową. Tak, umiłowany bracie, miłość naszego Pana wspiera nas i daje natchnienie, aby odciąć się od tego świata i jego pobudek, stanowiących wielką bolączkę obecnego pokolenia. Przyjmij pozdrowienia braci. Ja również pozdrawiam Cię z całej duszy i czekam na Twój cenny list. Józef. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 16 września 1959 roku. Miłość co do jakości jest Bożym podobieństwem, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe dla ludzi. Co do energii, upaja duszę. Co do właściwości, jest źródłem wiary, otchłanią cierpliwości, morzem pokory. Święty Jan Klimak, Drabina do raju. W ten piękny i zwięzły sposób święty Jan Klimak opisuje ewangeliczną cnotę miłości. Po 23 latach mniejszego życia nasz starzec Józef osiągnął zdolność ukrywania się pod mniszą mantią. Mantia – wierzchnie okrycie mnicha. Posłuszeństwa, miłującej trud posługi, wewnętrznego wyciszenia oraz modlitwy. Kierował się zasadą – żyj w ukryciu. Rzadko dzielił się własnymi doświadczeniami duchowymi. Często natomiast odnosił się do słów swego starca bądź do ojców. Mawiał. Wysiłkiem jest otrzymywać łaskę Bożą, ale jeszcze większym wysiłkiem jest ją zataić. Z tego powodu podkreślał, nasi ojcowie nie byli do nas podobni. Ze względu na pokorę i uprzejmość uwzględniał w tych słowach również siebie. My, gdy tylko doświadczymy małego duchowego pocieszenia, oznajmiamy to wszem i wobec. Oni, będąc ludźmi wielkiej miary, uznawali, że wszystko to należy do Boga, nie zaś do nich. Choć w pewnym sensie należało też do nich. Starzec Józef Watopecki, homilia podczas posiłku w Nowym Skicie 8 stycznia 1985 roku. Mówiąc, choć należało też do nich, miał na myśli ludzkie namiętności i słabości, które przezwyciężyli poprzez modlitwę, ascezę oraz nabywanie świętych cnót. I chociaż czuli, iż poskromili swoje namiętności, doskonale wiedzieli, że przez zaniedbanie mogą ponownie w nie popaść, a dzięki temu zawsze trwali w pokorze. Zachęcany do tego przez swe duchowe dzieci, nasz starzec zaczął pisać żywot świętego Józefa, już wkrótce po jego śmierci, w październiku 1959 roku. Jednakże za namową innych braci wstrzymał się z jego publikacją. Od śmierci świętego nie minęło bowiem dużo czasu, a tego typu tekst mógłby okazać się pretekstem do podjęcia ataku przez różnych oszczerców. Pisał, obawiając się, że pod naciskiem eminencji, znowu mowa o tym samym biskupie Elei, Atenagorasie Kokkinakisie, lub kogoś innego, coś z tego opublikujesz bądź wydrukujesz, nie wyślę ci biografii starca, świętego Józefa Hezychasty, którą wkrótce skończył pisać. Żaden jej fragment nie ujrzy światła dziennego, dopóki w odpowiednim do tego czasie jego szczątki nie zostaną wydobyte. Sam zaś starzec nie udzieli nam stosownej informacji. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 29 października 1959 roku. Podążając za nauką swego czcigodnego starca oraz świętych ojców, serce Józefa Watopeckiego nie pętało się przywiązaniem do jakichkolwiek rzeczy bądź człowieka. Dlatego też unikał relacji ze swoimi krewnymi, choć darzyli się jako rodzina wyjątkową miłością. Uradowała go niemniej wiadomość, iż w Ameryce, gdzie się osiedlili, prowadzą oni uważne chrześcijańskie życie. 29 października 1959 roku pisał: jakże się ucieszyłem, że napisałeś do mnie o moich braciach. Nie tyle w kontekście jakichś dotyczących ich nowinek, co z racji tego, iż zaznajomiłeś się z nimi i okazali się oni prowadzić chrześcijańskie życie. Moim jedynym pragnieniem jest teraz, abyś odwiedził

Wiedział ich, gdy tylko będziesz w stanie, i pobudzał ich do chrześcijańskiego życia według Twego wyczucia i towarzyszących okoliczności. Ja zaś napiszę do nich, aby traktowali Cię jak mnie samego. Ufam, że mnie wysłuchają, gdyż wiem, że mnie kochają, jak i ja ich kocham. Jeśli Pan zechce, aby to samo stało się ze starszymi... Część bardzo licznego rodzeństwa starca zamieszkało w Ameryce. Ze względu na różnicę wieku, nie zdążył poznać niektórych ze swoich starszych braci przed ich wyjazdem za granicę. Przyjąwszy mniejsze postrzyżyny, ostatecznie nigdy ich nie spotkał. Będzie to łaska Boża, a i ja będę bardzo szczęśliwy. Niech się dzieje wola Pana. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skid, 29 października 1959 roku. Innym razem, oznaczając się naraz pełnią chrześcijańskiej miłości oraz doskonałą beznamiętnością w odniesieniu do ludzkich spraw, pisał: Jakże jestem szczęśliwy, że dostałem te zdjęcia i przybywasz z moimi bliskimi. Powiedz im, że nie jesteś nikim innym jak mną samym. Z tą tylko różnicą, że masz inne imię i Twoja obecność przynosi im korzyść. To zaś nie miałoby miejsca, gdybym, jak o to proszę, to ja się do nich udał. Bóg urządza wszystko z mądrością. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skid, 2 listopada 1959 roku. Szczególnie zdobiła go cnota pokory, gdyż już od najmłodszych lat z oddaniem kultywował sztukę samooskarżenia. Nie bez znaczenia był również fakt, że poświęcił się posłuszeństwu nie tylko wobec swego starca, lecz wobec wszystkich. Z wielką pokorą wysuwał jakiekolwiek sugestie dotyczące posługi duszpasterskiej. Chwalił Boga za to, iż pozbawił mnie wszelkich dobrych cech, przez co nie mogę być w niczym uznany za użytecznego. Nasi mieszkający tam rodacy, niczym owce nie mające pasterza, nie potrzebują wiele dla swego pożytku. Dwie główne rzeczy wystarczą, aby dać im podstawę na wszystkie lata – moralność i niezachłanność. Jeśli na tych dwóch cnotach stoi całe duchowieństwo i stan mniszy, jeśli dzięki tym dwóm cnotom są w stanie czynić cuda, a nawet mówić bez języka. Ty zaś, mój bracie, pozostań przy tym, czego się nauczyłeś i nie przestawaj składać dobrego wyznania chrześcijańskiego życia, a błogosławieństwo naszego Ojca i łaska naszego Pana będą z Tobą. Amen. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skid, 23 lutego 1960 roku.

Duch Świętej Góry Athos nie zamyka się w jej obrębie administracyjnym, ale za sprawą świętych mnichów i ich nauki wylewa się na cały świat. Pewien mnich poprosił kiedyś inną znaną współczesną postać, świętego Porfiriusza, o błogosławieństwo na udanie się na stałe na Athos. Ten jednak mu nie pozwolił, mówiąc: po co ci Athos, jak możesz mieć Athos u siebie? Rzeczywiście, obecnie w jego monasterze niedaleko Aten można odczuć nieopisany spokój taki sam, jak w klasztorach Świętej Góry. I my możemy ten Athos mieć w swoich mieszkaniach. Wystarczy zmiana podejścia i zaufanie we wszystkim Bogu. A za chwilę audycja rolnicza.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Tysiące odwiedzających, setki wystawców, nagrody dla najlepszych w rolnictwie, wystawa zwierząt i prezentacja najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarstwach. Tak można podsumować 7 Krajowe Dni Pola, które odbyły się w Szepietowie w województwie podlaskim. Relację z wydarzenia przygotowała Katarzyna Polewko.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor, witam radiosłuchaczy.
2: Dziś przenosimy się do województwa podlaskiego, a dokładnie do Szepietowa, gdzie zostały zorganizowane 7 Krajowe Dni Pola. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Panie ministrze, takie wydarzenia to okazja do tego, aby zobaczyć, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniło się rolnictwo w Polsce?
3: Dokładnie tak, to okazja zobaczyć, jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie, ale też zobaczyć, co jest nowego w produkcji roślinnej, w produkcji zwierzęcej. To spotkanie producentów właśnie, którzy zajęli się produkcją roślinną, rolników, którzy zajmują się i rozwijają hodowlę zwierząt, ale też to miejsce, gdzie spotykają się producenci maszyn, przedstawiciele firm, które oferują nowe technologie, nowe rozwiązania dla rolnictwa. Spotyka się świat nauki, szkoły rolnicze, uczelnie rolnicze, instytucje, instytuty. Wszystko po to, by kreować i rozwijać polskie rolnictwo.
2: Który sektor w rolnictwie najlepiej obrazuje to, jak zmieniło się ono na przestrzeni lat?
3: Województwo podlaskie pokazuje chyba najlepiej w Polsce, jak zmieniało się rolnictwo. Dzisiaj mamy i przetwórstwo oczywiście. Dzisiaj mamy najnowocześniejsze technologie w rolnictwie, ale też mamy najnowocześniejsze zakłady, między innymi zakłady mleczarskie. Kiedyś mówiło się, że trzeba pojechać na zachód Europy, żeby zobaczyć te wszystkie nowinki. Dzisiaj to my możemy zapraszać gości z wielu krajów i ci, którzy przyjeżdżają, doceniają ten rozwój, widzą ogromne zmiany, postęp w hodowli, w produkcji. To wszystko też dawało możliwość rozwoju innych branż, między innymi zakłady produkujące maszyny rolnicze. Nie byłoby tego bez ciężkiej pracy rolników. To już praca pokoleń.
2: Wydarzenie w Szepietowie daje możliwości zobaczenia najnowszych technologii, które są wdrażane w polskich gospodarstwach. Które z tych technologii najbardziej pana ministra zaskakują i wzbudzają największy zachwyt?
3: Dużo jest tego, co zaskakuje i wzbudza zachwyt, bo przecież postępuje automatyzacja, robotyzacja, już dzisiaj roboty humanoidalne, które wkraczają w różne obszary. To wynika oczywiście z jednej strony z potrzeby zastąpienia ciężkiej pracy rąk ludzkich, brakuje tych rąk do pracy, ale też oczywiście idziemy do przodu. Kiedyś roboty udojowe występowały przeważnie na targach, na wystawach, a dzisiaj stają się taką normalnością i nie dziwi już nikogo to, że są roboty udojowe, są automaty, bezzałogowe maszyny. Rolnictwo 4.0, 5.0, pewnie za chwilę 6.0, wykorzystanie najnowszych technologii, rolnictwo precyzyjne, zastosowanie dronów w rolnictwie. To wszystko sprawia, że z jednej strony stajemy się coraz bardziej nowocześni, ale też mam wrażenie, że trochę tracimy przewagi konkurencyjne. To, co było kiedyś naszym atutem, dzisiaj powoduje, że koszty wytworzenia są podobne jak na zachodzie Europy. No i też ta sytuacja na rynku mogłaby być zawsze lepsza. Dzisiaj widzimy ceny w skupie porównywalne do tych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet lat i o tym też rozmawiam z komisarzem do spraw rolnictwa Christopherem Hansenem, o tym, że musimy zabezpieczyć duży budżet na przyszłą wspólną politykę rolną, ale też mądrze wykorzystywać środki dostępne w ramach planu strategicznego dla Polski, żeby dedykować właściwie te środki, żeby mogły się oczywiście rozwijać gospodarstwa, ale ważna jest tutaj wymiana pokoleniowa, to żeby młodzi rolnicy chcieli zostawać na wsi, chcieli prowadzić gospodarstwa, bo często widzimy, że młodzi ludzie już odchodzą od produkcji zwierzęcej jako tego trudniejszego sektora, A to jest dzisiaj dla nas niezwykle ważne, żeby tą produkcję odbudować, bo jest to możliwość chociażby skarmienia zboża paszowego. Mamy albo potrzebę eksportu, albo tutaj wykorzystania na miejscu i to jest ta możliwość, ale też polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na wielu rynkach i musimy na to stawiać.
2: W Szepietowie widzimy bardzo dużo nowinek technologicznych. Rolnictwo w przyszłości będzie opierało się na pracy człowieka, czy jednak te nowe technologie, sztuczna inteligencja zdominują ten rolniczy rynek?
3: Coraz więcej takich rozwiązań widzimy i coraz mocniej wchodzą te technologie, rozwiązania. Wcześniej praca rolnika kojarzyła się z ciężką pracą fizyczną. Dzisiaj więcej rolnicy mają, mówiąc kolokwialnie, na głowie, muszą znać się i na przepisach prawa, i na ekonomii, sięgać po nowe technologie i to jest właśnie miejsce i czas dla młodych, bo oni mają z jednej strony większą wiedzę, z drugiej strony chęć do tego, by sięgać po nowe.
2: Panie ministrze, ostatnie pytanie. Czy takie wydarzenia jak te w Szepietowie, Krajowe Dni Pola, wpływają na decyzje rolników, czy to jest raczej takie miejsce inspiracji?
3: I miejsce inspiracji, i też to jest miejsce, gdzie rolnicy spotykają się po to, by rozmawiać o swoich wyzwaniach, o swoich problemach, szukać wspólnie rozwiązań, spotkać przedstawicieli świata nauki, biznesu, przedstawicieli tych instytucji okołorolniczych. W tym roku wyjątkowe połączenie, bo Krajowe Dni Pola, Krajowa Wystawa Bydła Hodowlanego i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. To wszystko sprawia, że to wydarzenie jest jeszcze większe i tak jak co roku wszystkie drogi w czerwcu prowadzą do Szepietowa.
4: Gospodarstwo rodzinne Zbigniew Skrocki, zamieszkały Konopki, Białystok. Udało nam się zdobyć czempiona w grupie krów laktacja druga. Czuję się zachwyt, docenienie ciężkiej pracy. No. Człowiek jest zadowolony, że w końcu coś jest na ogólnopolskiej.
5: Możemy być dumni w Europie. Rozmawiałem przez chwilę z Hansenem, komisarzem, i to co widzi, no to nie spodziewał się, że my Polacy jesteśmy aż tak rozwinięci, nie tylko w nowych technologiach, ale widzi przede wszystkim ta nasza kultura. No my wszyscy jako Polacy przez te 20 lat osiągnęliśmy niesamowity postęp. Jako Szepietowo też muszę powiedzieć, nie byłem nigdy w Polsce, już byliśmy na paru targach, żeby to było aż w ten sposób zorganizowane.
6: Jak może być święto pola, jak nie ma gospodyń wiejskich? Mamy babkę ziemniaczaną, mamy pępuchy, mamy jagodzianki. To są smaki rolnictwa.
3: Województwo mazowieckie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnem będzie organizatorem 8 Krajowych Dni Pola.
2: Więc za rok świętujemy na Mazowszu.
3: Świętujemy na Mazowszu.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. To szansa na wsparcie młodych rolników. W ramach naboru wniosków, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 30 lipca, można się ubiegać o premię na start w wysokości 200 lub 300 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie realizowane w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Przedsiębiorcy, rolnicy i rybacy mają więcej czasu na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Termin został wydłużony do 30 czerwca dla centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz do 31 lipca dla przetwórstwa małych i średnich przedsiębiorstw oraz małego przetwórstwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Trwa przyjmowanie wniosków o dopłatę do materiału siewnego. O zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego w ramach pomocy de minimis należy się ubiegać za pośrednictwem portalu rolnika do 10 lipca. Wsparcie finansowe można otrzymać do zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w bezpłatnym szkoleniu Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie, organizowanym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 15 lipca w formie online. Rejestracja na szkolenie trwa do 14 lipca. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: A teraz pomódlmy się, bracia i siostry, słowami akatystu do Najświętszej Bogorodzicy naszej i zawsze Dziewicy Marii w jej turkowickiej ikonie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Rozwój kultu Bogu Rodzicy w poszczególnych jej ikonach umożliwił hymnografom utworzenie tekstów liturgicznych koncentrujących się na historii i typie danego przedstawienia. Pisali oni teksty na wzór oryginalnego akatystu, zachowując pewne zasady, aby nie odbiec zbytnio od źródła. W pierwszych słowach każdego kondakionu i ikosu takie akatysty w większości nawiązywały do pierwszych słów każdej ze strof oryginału. Porównując oryginalny akatyst ku czci Bogu Rodzicy do tego poświęconego jej w turkowilskiej ikonie, możemy zauważyć, że niemal wszystkie pierwsze słowa każdej ze strof się zgadzają, z różnicami w odmianie. Nie zgadza się jedynie początek ikosu XI, gdzie w oryginale występuje słowo świętoprijemnuju, natomiast w wersji turkowickiej świętozarnyj. Różni się też liczba heretyzmów, pozdrowień, raduj się, w każdym z ikosów. W oryginale, choć nie było ich zawsze, jest ich po 12, a w akatyście do turkowickiej ikony po 8. Różni się też tematyka, bo pierwotny akafist opowiada o zwiastowaniu Bogu Rodzicy i tajemnicy wcielenia Syna Bożego, a turkowicki w dużej mierze nawiązuje do historii ikony, nie zaniedbując jednak wychwalania orędowniczki rodzaju ludzkiego.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Antoni Wielki. Podobnie jak zła woda czyni niezdatnymi do picia najlepsze wina, tak też niegodne rozmowy deprawują ludzi czyniących dobro z natury swego życia i usposobienia.

0: A przed nami wykład księdza Mitrata Anatola Szymaniuka, wykładowcy Nowego Testamentu w Prawosławnym Seminarium Duchownym i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, proboszcza parafii w Zaściankach. Opowie nam o apostole Pawle i jego Ewangelii. Ale jak to? Przecież nie ma w Piśmie Świętym czegoś takiego jak Ewangelia Świętego Pawła. Ale czy znamy znaczenie słowa Ewangelia? I czy na pewno takiej Ewangelii nie ma? O tym już za chwilkę.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Dzielę się pewnymi uwagami na temat Ewangelii świętego apostoła Pawła. Nie ma takiej księgi w Nowym Testamencie. Nowy Testament, jak my otwieramy, to mamy tam katalog 27 ksiąg. I mamy cztery Ewangelie, później mamy Dzieje Apostolskie i później mamy 14 listów apostoła Pawła, 7 listów powszechnych, sobornych i tajemnicza księga Apokalipsa, objawienie Jana Teologa. Z tych 14 listów ani jeden nie nosi nazwy Ewangelie. To są listy skierowane do poszczególnych cerkwi, kościołów, założonych głównie przez apostoła Pawła, a także do pewnych osób. Tak, a takiej księgi nie mamy. I dlatego na próżno szukać takiej księgi zatytułowanej Ewangelia według świętego Pawła. To jednak takie stwierdzenie i takie ujęcie tematu znajduje swoje uzasadnienie. Bo wystarczy zacytować kilka tylko wypowiedzi samego apostoła Pawła, który tak mówił w swoich listach pisanych do młodych kościołów chrześcijańskich. Na przykład do Koryntian pisze apostoł Paweł: a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. A więc przypominam wam Ewangelię. Ja jeszcze później chcę właśnie zakończyć tym takim szerszym tekstem z listu do Koryntian apostoła Pawła. W liście drugim do Tymoteusza apostoł Paweł pisze tak: miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. W liście do Rzymian pisze tak: Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Czyli tak, a niemal każdy z nas, słysząc o Ewangelii, to mamy przede wszystkim w naszych myślach to od razu się pojawia Ewangelia, czyli te cztery księgi, które mamy od Mateusza, Marka, według Łukasza i według Jana, które otwierają Nowy Testament. I jest to zrozumiałe i oczywiste. Ale trzeba powiedzieć, że termin Ewangelia na określenie ksiąg już, to został wprowadzony w chrześcijaństwie dopiero w II wieku. W I wieku nikt tych ksiąg nie nazywał Ewangeliami, chociaż sam może ewangelista Marek, kiedy rozpoczyna pisanie swojej Ewangelii, to już rozpoczyna takim stwierdzeniem. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Naczelna Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synie Bożym. Ale to nie mówi, że to początek księgi, tylko początek Ewangelii. Nie księgi, a Ewangelii. To zatem stąd pojawia się pytanie, co to znaczy Ewangelion? I dlatego warto tutaj wyjaśnić i pamiętać, że grecki termin Ewangelion, który tłumaczymy na polski, to jest dobra nowina, a po słowiańsku to jest błahowieście, czyli błahaje wieść, dobra wieść. Tak to jest, a więc Ewangelion to jest dobra nowina. I ten termin to jest termin grecki, a wiemy, że wszystkie księgi Nowego Testamentu były pisane w języku greckim. Został on zapożyczony z już istniejącego terminu Ewangelion w starożytności. I tak na przykład tego terminu Ewangelion używał w Odysei Homer, a Homer To wszyscy my słyszeli, kto to jest. Homer żył w VII wieku jeszcze przed Chrystusem. I on już używał terminu Ewangelium. I dla Homera Ewangelium to była dobra nowina, jakaś, która była słyszana, albo coś tam się działo i się dowiedzieliśmy o dobrej nowinie. I później ten termin Ewangelion jeszcze no, w kulturze helenistycznej, on często występuje i na przykład co było jeszcze dobrą nowiną? Dobrą nowiną, Ewangelion, były na przykład narodziny syna u cesarza rzymskiego. Znaczy, to było dobra nowina, to znaczy, że będzie kontynuacja władzy cesarskiej. Jak syn się narodził, to będzie kontynuacja. Dobra nowina, syn się narodził u cesarza. Ewangelium też było na przykład, jak gdzieś tam walczyli, czy wroga odpierali w imperium, albo też zdobywali nowe tereny, to na przykład do cesarza przybiegał posłaniec z wieścią, że zwyciężyliśmy, czyli z dobrą nowiną. Albo odparliśmy wroga, albo zwyciężyliśmy wroga. I to była Ewangelia, dobra nowina. Przyniósł dobrą nowinę. I właśnie tą dobrą nowinę, jako coś radosnego, dobrego, które daje nam perspektywę na przyszłość, jak coś dobrego, co daje nam możliwość, nie wiem, istnienia długo, długo, czy nawet wiecznie, przyjęli później, przyjęli autorzy ksiąg Nowego Testamentu. Ewangeliści sami, bardzo mało, przyjął ten termin apostoł Paweł. I to stosuje ten termin bardzo dużo. I dlatego Ewangelia świętego Pawła to nie jest księga napisana przez Pawła, tylko Ewangelia świętego Pawła jest to istota propowiedzi, istota nauczania apostoła Pawła. On nauczał o dobrej nowinie. A co jest dla tych pierwszych dziesięcioleci po śmierci Chrystusa dobrą nowiną, jest to, że Chrystus zmartwychwstał i poprzez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie człowiek otrzymuje zjednoczenie z Bogiem. Przymierzenie z Bogiem, a znaczy spasienie. I to jest dobra nowina. I to głosi apostoł Paweł. Ale może kilka słów jeszcze więcej o apostole Pawle. Połowa Nowego Testamentu, jako tworzymy, to są księgi i tekst apostoła Pawła. Kim był apostoł Paweł? On był Żydem. Mało tego, bo on był faryzeuszem. On był bardzo wykształconym człowiekiem. Urodził się w Tarsie. Taras to gdzieś tam jest w Azji Mniejszej, bardzo zhelenizowanym mieście, w mieście portowym. Tam zapewne uniwersytet był. Apostoł Paweł był faryzeuszem, ale należał do tego ugrupowania, czyli był takim, no wiecie, który przestrzegał mocno prawa. Ale apostoł Paweł, będąc i poznając Grekę, a także i filozofię, a także będąc uczniem u Gamaliela, z dziejów apostolskich my możemy przypomnieć, kto to był Gamaliel. Gamaliel to był taki uczony, u stóp którego siedział młody apostoł Paweł, jeszcze jako faryzeusz jako uczeń. I on siedział tam. I wtedy był taki kasus, taka sprawa, kiedy chcieli ukamienować apostołów za to, że oni tam głoszą Chrystusa. A on powiedział tak, ten Gamaliel. I apostoł Paweł był tego świadkiem, że powiedział do tych, którzy chcieli to zrobić: nie róbcie tak, bo jeśli to jest dzieło Boże, to wy nie zniszczycie. Jeśli to jest dzieło ludzkie i nauczanie pochodzące od ludzi, to ono samo zginie. I dlatego wielu dzisiaj mówi, że no było tylu wielu i bohaterów, i pisarzy, którzy głosili różne idee, pamięć o nich jakaś zostanie. Natomiast ich dzieło padnie. Czy to byli reformatory i tak dalej, nie? Dzieło padnie. Jeśli to jest dzieło Boże, to nie ruszajcie, bo ono nie zginie. I jesteśmy świadkami. Już z 2000 lat, kiedy dzieło Boże, Cerkwa Chrystowa, honiad, może będą prześladowania, mogą świątynie burzyć, będzie mnóstwo muczyników, ale dzieło jak Feniks na nowo odrośnie. Jesteśmy świadkami w XXI wieku, kiedy po totalitarnych rządach odradza się na nowo Cerkwa Chrystowa i wiara, albowiem to jest dzieło Boże. I tych słów słuchał apostoł Paweł, tego Gamaliela, i zapewne pod wpływem tego i sam był szerokich horyzontów. I dlatego z tego wyniknie, że apostoł Paweł nie był nastawiony tylko tak do Żydów, ale w szerokim znaczeniu, i dlatego o apostole Pawle zawsze trzeba pamiętać, że on był takim, głosił taki uniwersalizm. I to u niego się przejawi później w nauczaniu, o czym może później. Ale będąc tym takim faryzeuszem, on także prześladował chrześcijan. I to my z dziejów apostolskich dużo wiemy o działalności apostoła Pawła. Jak to on prześladował, jak to wydawał listy polecające, aby prześladowali. Sam jechał także na kamienowanie arcydiakona Stefana. Znamy, kiedy kamienowali jego, to dzieje apostolskie mówił, że on nawet chronił tę odzieżdżę, te ubrania tych, którzy tam go kamienowali. To pilnował. Patrzył na to. Tak. Ale później z mocy Bożej spotkał zmartwychwstałego Chrystusa, miał objawienie, oślepł i tak dalej. To poczytajcie Państwo w dziejach apostolskich, w drugiej połowie dziejów apostolskich, oślepł i tak dalej, i stał się z prześladowcy Chrystusa i jego uczniów, stał się wielkim ewangelizatorem, propowiednikiem samego Chrystusa. I on zaczął głosić Chrystusa. Po pewnym czasie, kiedy on tam już po trzech latach, po tym jego przemianie tej, on później zaczyna głosić Chrystusa. I on wyrusza w tak zwane trzy podróże misyjne. Brał ze sobą innych uczniów i on jechał to na Cypr. Znaczy, rozpoczynał zawsze w Antiochii, która obecnie jest na terenie Turcji, w Małej Azji, a później jechał, ale to na Cypr, a później gdzieś tam objeżdżał inne miasta, wracał znowu do Antiochii. Po kilku latach znowu ruszał drugą podróż misyjną, wyjechał znowu z Antiochii, przez Małą Azję tam i docierał do Filip, a Filipy to już jest pierwsze miasto na terenie obecnej Grecji. To jest północna Grecja. Z Filip poszedł do Tesalonik. Pewnie Państwo dokładnie znają, gdzie to jest Tesaloniki, w północnej Grecji, w Macedonii. Tam zawsze taką taktykę stosował, nie tylko Tesalonika, wszędzie apostoł Paweł, że jak przychodził do miasta, on do miasta szedł. Na dzielemnie nie głosił, tylko do miasta. Szedł do miasta i szedł do synagogi, tam gdzie Żydzi czytali Pismo Święte i rozważali. I on szedł tam do nich. I on tam też czytał i też głosił. I oni tak słuchali, a później zrozumieli, że on głosi coś innego, i wtedy oni zwoniali i wyganiali go. Ale on już tam ziarno zasiał wiary w Chrystusa. I szedł dalej z Tesalonik do Aten, to już południowa Grecja, a później jeszcze na Peloponez do Koryntu. I później znowu wracał do Antiochii. Była jeszcze jedna podróż misyjna, i kiedy jeszcze objeżdżał te miasta, i później w końcu został doprowadzony jako więzień do Rzymu. I na tym kończy się relacje dziejów apostolskich o tym, że dotarł do Rzymu. Czyli, jak weźmiemy ówczesny świat cywilizowany, czyli Imperium Rzymskie, cały basen Morza Śródziemnego, to ze wschodu, z Małej Azji, aż dotarł na drugi koniec. I dlatego mówię, że on spełnił swoją rolę. Apostoł Łukasz pisze w dziejach, czyli po wszystkie krańce ziemi ewangelizował. I tam przyjął śmierć męczeńską w 67 roku. Ale podczas tej swojej działalności apostoł Paweł tak nauczał, zakładał te wspólnoty, cerkwie chrześcijańskie, uczniów swoich, i później zawsze się troszczył. On tam posyłał swoich uczniów, donosili jemu, że tam coś się dzieje, że tam się wkradli jacyś żydujący i coś wypaczają jego naukę. I dlatego on wtedy pisał listy. I każdy z tych listów, a ich jest 14, Rzymian, Koryntian, Tesaloniczan, Galacjan, Efezjan, Filipian, tak? Oprócz tej taktyki do cerkwi, pisał jeszcze listy takie pasterskie do swoich uczniów, których zostawiał, żeby zostali na jego miejscu jako no, w dzisiejszym sensie biskupami w tych cerkwiach, gdzie zostały założone. Pisał też do niejakiego Filemona, jego kolegą, którego okradł pewien jego niewolnik i tak dalej. I każdy list apostoła Pawła zawiera wiele, wiele treści. Ale teraz może wrócę do tego rozwinięcia trochę jeszcze o tej Ewangelii. Czyli już wiemy, Ewangelium to jest dobra nowina. I słowo to było, zaczyna być używane na określenie samej dobrej nowiny no, w charakterze religijnym, chrześcijaństwie. Chociaż w Biblii hebrajskiej było też słowo takie besorah, to znaczy też było głosić dobrą nowinę. I to słowo, i to występuje u proroka Izajasza. No, Stary Testament po hebrajsku napisany i tam jest to głosić dobrą nowinę. I prorok Izajasz to ten, który prorokował o Chrystusie, o Mesjaszu. I tam jest ta dobra nowina i użyte to hebrajski termin besorah, który już w przekładzie w III wieku przed Chrystusem jeszcze był, kiedy robiono przekład Starego Testamentu na Grekę, bo taka była potrzeba, kultura grecka była, to przekładano i ten termin przełożono jako Evangelion albo czasownik Evangelizyste. I słowo to miało te same dwa znaczenia. Pierwotnie nagroda za przyniesienie wiadomości o zwycięstwie, później zaś po prostu dobra nowina. No, jak gdybyśmy tak wspomnieli różne historie Dawida i Saula, czy Dawida i Saloma, to przy okazji opisu wydarzeń śmierci Saula drugiego znajdziemy tam właśnie też takie odniesienie. Pojawia się słowo besorah jako Ewangelium dobra nowina. Na przykład, że ja tego, który mi doniósł, tego, który mnie doniósł, oto zginął Saul, a który uważał się za zwiastuna dobrej wieści, kazałem pojmać i zabić, i tak dalej. Chociaż powinienem dać mu zapłatę za dobrą wieść. To jeszcze tak do tej Ewangelii, że takie zapłaty za przyniesienie dobrej nowiny, to nie wiem, jak to nas się nazywa, że ktoś dobrą nowinę przyniósł, to tak ktoś ot tak daje ci tam trochę pieniędzy, takie podziękowanie, nie? I to się nazywało ta Ewangelia w liczbie mnogiej. A podobne znaczenie miało słowo Ewangelia w ustach samego Jezusa Chrystusa, kiedy powracając z nad Jordanu do Galilei, Chrystus mówił: przybliżyło się Carstwo Boże, pokajcie się i wierujcie w Ewangelię. Chrystus sam mówił. I mówiąc, wypełnił się czas, u Marka czytamy, przybliżyło się Królestwo Boże, pokajcie się i wierzcie Ewangelii. Nie możemy się zatem dziwić, jeśli spotkamy te słowa u Pawła na długo przed powstaniem czterech znanych nam Ewangelii. W listach pisanych przez świętego Pawła słowo Ewangelia pojawia się najczęściej. Bo wbrew oczekiwaniom uczniowie Jezusa nie od razu zaczęli myśleć o zapisywaniu wszystkiego, co pamiętali. Tak, dziś mówi się, że można zauważyć trzy główne etapy. Czas życia ziemskiego, kiedy On, Chrystus, głosi Ewangelię Królestwa Bożego, a zarazem sam jest w pewien sposób tą Ewangelią. Drugi to jest czas, kiedy młody

Ewangelii na samym początku, ale pierwszymi księgami, które powstały po śmierci Jezusa Chrystusa, to nie były Ewangelie. To były listy Pawłowe. Czyli najstarszymi pismami z Nowego Testamentu, według badań biblistyki, tak, współczesnej, to były listy Pawłowe. A już z Ewangelii to nie Mateusza, a Marka. No ale lepiej może nie mącić, tak? Cerkow tradycja przyjmuje w taki sposób, ale zapewne według innych kryteriów. Filofilakt Borchorski, on podaje inaczej. Tak, no ale takie są badania współczesne i tak mówię. Natomiast no, z tym, że pierwsze Pawłowe, szczególnie listy do Tesaloniczan, powstały apostoła Pawła, to jest raczej prawdą. One wcześniej powstały niż sama Ewangelia. Najwcześniejsze nauki apostołów sprowadzały się do trzech prawd najbardziej zasadniczych. To znaczy, Jezus Chrystus umarł na krzyżu, ale Bóg go wskrzesił oraz uczynił go Panem. To jakby te trzy prawdy są zasadnicze w nauczaniu wszystkich apostołów, a także i apostoła Pawła. I to jest bardzo ważne, że co głosimy, co stanowi Ewangelię, co jest naszym zbawczym i dla nas to było konieczne i jest konieczne. Śmierć na krzyżu, woskresienie i że Chrystus wskrzeszony stał się Panem. I to my przeżywamy na każdej liturgii. Proszę zwrócić uwagę, że każda nasza liturgia to nie jest przeżywanie tego, czego nauczał Jezus Chrystus. A i owszem, my słuchamy apostoła, czcienie apostoła, słuchamy czcienie Ewangelia, pouczeni płynących i z apostolskiego czcienia, i z Ewangelii, słów Chrystusa, głównie skierowanych do nas, ale głównym tym, co my przeżywamy w liturgii i później w Eucharystii, to jest to, że wspominamy nie to, co tam Chrystus nauczał, a wspominamy Jego śmierć, grob i trzydniowe woskresienie. To tak na pośle Ciebie pojem, kiedy tam śpiewamy, to już nie przywołam na pamięć tych słów, ale tam wspominaj jeszcze ubezpieczenie Twoje stradanie, kres, grob i woskresienie. To jest główne wspominanie. I to głównie głosili apostołowie i apostoł Paweł. Śmierć na kreście, gdzie Chrystus poprzez to, że rozpościerł swoje ruki, zebrał nas wszystkich i woskres, a tym samym pobiedził śmierć. I pisze apostoł Łukasz w Dziejach Apostolskich: gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyjście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Prawdy te znajdziemy przecież także w Ewangelii, jaką święty Paweł przekazał już na samym początku założonym przez siebie gminom chrześcijańskim, wspólnotom czy cerkwom chrześcijańskim. Nikt nie może mieć wątpliwości, że właśnie Pawłowi przypadła niezmiernie doniosła rola w kształtowaniu młodego chrześcijaństwa. Czyli co było kwintesencją i ostateczną racją jego życia, wyjaśnieniem jego istnienia? Bez wątpienia Chrystus, Jezus Chrystus, Pan, który ukazał mu się na drodze do Damaszku, kiedy było to jego przemiana, a jednocześnie lapidarne zdanie, które tak często powtarzane, rozsiane gdzieś w jego listach można uznać jako definicję jego życia. Filipianom powierzył swój sekret apostoł Paweł: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Jednak poznanie, kim jest Jezus, Pawła doprowadziło do radykalnej zmiany koncepcji Boga. Bóg Jahwe z jego żydowskiej religii całkowicie przekształcił się w Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa i w naszego Ojca, nawet więcej, w dobrego Ojca, bliskiego, jak pisze jeden z współczesnych teologów, hojnego, do którego możemy wołać po dziecięcemu: Abba,

0: bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, a dziećmi Bożymi i jesteśmy. I co pchnęło apostoła Pawła do tego niezmordowanego biegu, do tego trudu, który on później sam powie, że już u schyłku swego życia powie, że bieg dokończyłem, ale wiarę zachowałem, taki czas odchodzić. I co go tak pchnęło do tego takiego niezmordowanego biegu, w którym głosił Ewangelię? To była płonąca miłość Jezusa Chrystusa. To było także, po drugie, miłosierdzie Stwórcy. I ogień Ducha, który go pożerał. I to wyjaśnia apostoł Paweł do Koryntian. Pisze tak: nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Często mi to powtarzane słowa: chory mnie, aż się nie propowieduję. Czyli głoszę, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza, tego, który rozdaje. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Kiedy więc pierwsze gminy chrześcijańskie żyły jeszcze słowem apostolskim, to właśnie Paweł zaczął kształtować ewangeliczny przekaz pisemny. To listy Pawłowe, tak jak powiedziałem, są najstarszymi tekstami w Nowym Testamencie. Paweł wykonywał wielkie dzieło Boże. Dzieło, które wymagało, aby apostoł pokrzepiał na duchu wiele nowo założonych przez siebie wspólnot chrześcijańskich. Choć pragnął wszędzie być osobiście, to nie było to możliwe. Słał więc tam swoje płomienne listy. Najwcześniejszy z nich to jest list do Tesaloniczan, napisany gdzieś około 51 roku. Pierwszy list do Tesaloniczan. Paweł przypomina w nim swojej młodej wspólnocie: albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipii ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelium Bożą. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, że gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętajcie, bracia, trud nasz i nasz mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Aby nie być dla was ciężarem, głosiliśmy was tak, nikomu nie przeszkadzając. Warto tutaj tak notabene powiedzieć, że apostoł Paweł nigdy nie brał pieniędzy od ludzi, tylko od jednego kościoła w Filipach. I dlatego apostoł Paweł, jako Żyd wykształcony, faryzeusz, on miał swój zawód. I on, mając swój zawód, z zawodu on był ten, który wyrabia namioty. Nie? I on tym zarabiał na swoje życie. Tak. I dlatego zawsze namawiał, żeby pracowali. Tutaj przy tym liście do Tesaloniczan też taka ciekawostka apostoła Pawła. No, w każdym coś ciekawego się kryje, ale na przykład w liście do Tesaloniczan. Tam pisze do nich najczęściej. Dlaczego? Dlatego, że czym bliżej do zmartwychwstania Chrystusa, czyli się cofając, ludzie oczekowali, że Chrystus przyjdzie na nowo w chwale. Chrystus obiecał, że ja przyjdę do was. I uczniowie Chrystusowi, oni zawsze oczekiwali na Chrystusa. Tak. I najgorętszym takim punktem w tych jego gminach, wspólnotach chrześcijańskich, były Tesaloniki. Tam najbardziej oczekiwali. Oczekiwali, aż zaczęli się martwić, bo to tak warto wiedzieć. Każdy list był dla czegoś napisany, nie? Był zawsze cel. I dotem do Tesaloniczan. I tam był taki problem, że oni tak oczekiwali, aż się martwili, że ludzie umierają, a Chrystusa nie ma. Nie. I co, a my, nie wiem, jak to my dzisiaj, w XXI wieku, bo czym dalej od czasów Chrystusa, czym, tym to oczekiwanie jakby słabnie. I teraz nie wiem, każdy z nas niech odpowie, jak my czekamy na Chrystusa. Wtedy było płomienne oczekiwanie. I się martwili, że umierają ludzie, oni zostają, no to co z tym, że to pomierali, jak nie się nie doczekali. I stąd apostoł Paweł pisze, błędnie nie myślicie. I stąd jest taki piękny tekst, który my czytamy akurat właśnie wszedł do naszych zaupokojnych liturgii w sobotu, albo też na pogrebienie. I tam my czytamy, że na pogrebienie, zwróćcie kiedy uwagę, jak jesteście. Tam jest ksołunie, no, posłanie apostoła Pawła czcienie. To bratie, nie chrzczu was nie wiedzieć i umierszych, da nie skorbicie, jako nie imuszczy i upowanie, jako ci, którzy nie macie nadziei. Bo jak przyjdzie Chrystus, to najpierw ci, którzy umarli, powstaną, natomiast my i zmienimy się. Tak, taką wykładnię. A później pisze jeszcze drugi list i tak czekali, wszystko jedno, nie posłuchali Pawła i była grupa, która tak się martwiła, że może już oczekiwali, że tuż nadchodzi, że przestali pracować. I stąd jest takie powiedzenie apostoła Pawła, no, nawiązując do tego, że on też sam pracował. Jeśli ktoś nie chce pracować, to też niech nie je. Czyli pracować. I drugi list pisze, zaraz po pierwszym wyjaśnia, na czym nastąpi to, kiedy przyjdzie to przyjście Chrystusa. I tam wyjaśnia ten słynny pawłowy termin parusia, paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa. Kolejny ciekawy termin, dlaczego apostoł Paweł używa to do Tesaloniczan, ale też może nie będę rozwijał tego. Jak więc Paweł rozumie tę głoszoną przez siebie Ewangelię Boga? Jaka jest Pawłowa Ewangelia? Czyli Ewangelia Pawła to nic innego, jak jedyna Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł poznając ją, czerpiąc z trzech źródeł, które się nawzajem uzupełniają. Z pewnością były to pisma, które poznał u stóp Gamaliela, o którym wspomniałem wcześniej, oraz w czasie rozważań słowa zakonu, prawa, które były czytane w synagodze, stały się ziemią urodzajną, w której Bóg złożył nasienie Ewangelii. To jedno. Znajomość pism natchnionych oraz historii zbawienia były decydującymi czynnikami poznania planu zbawczego. A temu, który ma moc utwierdzić was, pisze do Rzymian, według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie, według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Później drugie źródło to w Damaszku. Objawienie, a następnie jeszcze na wiele sposobów Bóg objawia Jezusa, Syna Bożego, Saulowi, tego starcu, bo apostoł Paweł miał jeszcze inny, miał Saul. Paulus, zhellenizowany, zgreczony to Paulus i Saul, bardziej żydowskie, drugie hebrajskie imię. I jeszcze jak do tego było prześladowanie, to Chrystus wołał Pawła, Saul. Dlaczego ty nie prześladujesz? Tak. I w wypowiedziach apostoła Pawła jest bardzo ważnych, dużo zagadnień, które sobą są powiązane i wzajemnie się przenikają. Dla apostoła Pawła domostroitelstwo spasienie, to jest nasz taki teologiczny, dogmatyczny termin, to ekonomia zbawienia po polsku używają, czyli całego procesu naszego spasienia, ten cały proces naszego zbawienia, to skąd wypływa? Pierwszy apostoł Paweł, z miłości Bożej. I dlatego mówi, Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei. Do Tesaloniczan tak pisze, tej nadziei, bo nie mieli już nadziei. Bóg kocha nas w umiłowaniu, pisze do Efezjan, a Bóg bogaty w miłosierdzie przez wielką swoją miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych na skutek występków razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Łaską jesteście zbawieni. Jego miłość przekracza jakąkolwiek ideę, jaką byliśmy w stanie utworzyć na ten temat. Czyli Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. A nic ani nikt nie może nas oddzielić od miłości Bożej, tej miłości, która objawiła się w Chrystusie. Ani sama śmierć, ani stworzenie ziemskie, ani moce niebieskie nas nie mogą rozłączyć. Jako przeciwieństwo miłości Boga apostoł odkrywa fakt, który opisuje twardymi słowami. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Tak. I dlatego największą karą za grzech, pisze apostoł Paweł, co jest? Bycie opuszczonym przez Boga. Jest to bardzo przygnębiający obraz, bo człowiek pozostawiony jest samemu siebie, ale to może nie Bóg opuścił nas, tylko w szerszym pojęciu my odeszliśmy od Boga przez grzech. Ale w Rzymie to tak pisze apostoł Paweł. Zawsze grzech nas dzieli. Dlatego się podkreśla, jaką silną moc ma grzech. Grzech nas dzieli z Bogiem, grzech nas dzieli między nami, ludźmi i grzech dzieli jeszcze nas samych. Także pięknie apostoł Paweł napisze w jednym z listów, że tak mocny jest grzech w nas, że czasami robię nie to, co chcę, a czego nie chcę, to robię. Wiem, że to jest źle. Wiem, że to jest grzech. I jak silny jest grzech, pisze apostoł Paweł, że robię nie to, co chcę, chcę dobro, ale robię to, czego nie chcę. Taka siła jest grzechu. Tak, dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości, ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała między sobą. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zmieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. No to w liście pisze do Rzymian także i o mężczyznach. I to dzisiaj w naszym XXI wieku powinniśmy pamiętać te słowa, które kieruje apostoł Paweł, że to jest nauczanie biblijne. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przecież Bóg ich wydał na pastwę właśnie tych niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi, czyli grzeszyli. Ale ponad tym ciemnym horyzontem dla Żydów i dla pogan, bo wszyscy bez wyjątku narażeni jesteśmy na gniew Boży, a apostoł Paweł wskazuje na drogę ponad uniwersalnym nieszczęściem, które dotyka i Żydów, i nie Żydów, czyli pogan, czyli tych, których, tak, bo środowisko Nowego Testamentu ogłoszenia to jest środowisko palestyńskie, które obejmowało Judeę, tam Samarię, czyli to wokół Jerozolimy i tak dalej, a później środowisko drugie, grecko-rzymskie. I to jedni są Żydami, a drudzy to jest środowiskiem poganami ich nazywamy, nie? Czyli cała Grecja, Rzym i to wszystko, to są pogani. I tak samo jedni są w grzechu i tak samo drudzy są w grzechu. Bez wyjątku. I to nie, on nazywa uniwersalnym nieszczęściem. I dlatego kryją się niezbadane wyroki Boga, który poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim pokazać swoje miłosierdzie. I to jest kolejne odkrycie apostoła Pawła. Pewna myśl, że stara się ogłosić tą Ewangelię o zbawieniu dokonanym na krzyżu i przez zmartwychwstanie wszystkim. I to nazywamy uniwersalizmem zbawczym apostoła Pawła. Nikt tak nie głosił jak Paweł. Wszystkim narodom. Wszystkim narodom głosić Chrystusa. I nie tylko Żydzi mogą być zbawieni, czy tylko jakieś inne, bo to już nie, a wszyscy będą zbawieni. I to apostoł Paweł, to jego było taką tezą. Szeroko iść w świat i głosić Ewangelię, głosić Chrystusa każdemu człowiekowi. Czy to Żyd, czy poganin, czy kto inny, wszystkim głosić. Aż to później, właśnie ta teza, że to Ewangelie później powstały, mamy w Ewangelii Łukasza, który był pod wpływem teologii apostoła Pawła. Bo Łukasz, także uczeń, nie apostoł z dwunastu, chociaż ewangelista, napisał Ewangelię, ale będąc pod wpływem Ewangelii apostoła Pawła. I to tam my spotykamy wiele takich uniwersalizmów, takich, że to wszystkim zbawienie. Czyli stąd zaczyna apostoł Paweł głosić uniwersalizm dla wszystkich. Czyli głosił to zbawienie, że dla wszystkim, i to było jego Ewangelią. Zakończę jeszcze takim może podsumowaniem, że istotą Ewangelii apostoła Pawła jest głoszenie wielkiej tajemnicy pobożności. Tajna błahoczestia, jak pisze sam Paweł do Tymoteusza. Jaka? A która streszcza się w słowa: Bóg objawił się w ciele, Bóg jawił się w płoci. Albo jak powiada ewangelista Jan, że słowo ciałem się stało, dlatego że słowo ciałem się stało, aby zbawić człowieka i z łaski, by ludzkość pojednała się z Bogiem. Zgodnie ze stwierdzeniem świętego Jana Chryzostoma, Jana Zlatousta, nikomu innemu z ludzi Bóg nie objawił tak wielkich tajemnic, jak apostołowi Pawłowi. Sam apostoł Paweł zresztą powiada: podobało się Bogu, żeby objawić mi Syna swego. Objawiona została zatem apostołowi Pawłowi tajemnica Boża, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Pisze tak apostoł Paweł do Kolosan. I z tej tajemnicy, z tego misterium biorą swoje źródło wszystkie pozostałe tajemnice naszej wiary i naszego zbawienia. Pogrążony dosłownie w tajemnicy Chrystusa, Paweł, tak jak pisze do Rzymian, sługa Chrystusa, powołany na apostoła. Często Pawłowi zarzucano, że on jest tym apostołem z 12, ale on mówi, że ja jestem powołany przez samego zmartwychwstałego, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Pisze tak do Rzymian. On stał się świadkiem, największym chyba świadkiem, świadkiem Chrystusa w historii. Ten, który świadczył o Chrystusie w historii, apostoł Paweł. Gdzie on nie był, gdzie on nie pływał, i w ciemnicach, i na statku się rozbijał, i gdzie on nie szedł, tam na mieszok, pałka, co tam jeszcze, i wszędzie szedł, i w jaką więzień, i w więzieniu, wszędzie głosił Chrystusa. Nawet w więzieniu był do tego złodzieja, niewolnika Filemona, tego nawrócił na chrześcijaństwo i pisze do tego swojego przyjaciela, mówi: przyjmij tego Onezyma, złodzieja, już nie tak, ja zwrócę ci, tylko przyjmij go już nie jako raba, a jako brata. Jego znaczenie apostoła Pawła jest tak ogromne, że sam rozwój cerkwi bez niego wydałoby chyba się niemożliwy. Trud apostoła Pawła jest ponad wszystkie słowa. On to pierwszy poniósł dobrą nowinę do pogan i w ciągu niecałych 30 lat doprowadził do Chrystusa prawie cały ówczesny, no ten świat, tą wszelendną imperium. Przebywając zbawczą nowiną Chrystusa do Filipy w Macedonii, powtarzam już to, później do Aten i Koryntu, apostoł narodów, tak jest on nazywany, rozpoczął chrystianizację Europy. I to on powinien być tym patronem Europy. On chrystianizował Europę. I Rzym, gdzie nie był. W rozwoju chrześcijaństwa odegrało znaczenie założenie przez apostoła Pawła wspólnoty chrześcijańskiej w Tesalonikach. To stąd wywodzą się apostołowie Słowian, święty Cyryl i Metody. Od was, pisze apostoł Paweł, rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale także wiara wasza w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu. To słowo możemy odnieść i do nas. Tak więc zgodnie ze słowami jeszcze raz tego samego Jana Chryzostoma, apostoł Paweł, kontynuując swoje podróże misyjne, stał się nauczycielem wszechświata, nauczycielem narodów, opiekunem wszystkich kościołów. Nauka apostoła Pawła o tajemnicy pobożności, zawarta w jego listach skierowanych do poszczególnych kościołów, była przez 2000 lecia źródłem poznania Boga. Wszystkie tajemnice Bożego objawienia zostały przez niego poruszone i wyjaśnione. Bliskie mu też były zagadnienia codziennego życia chrześcijanina, jak małżeństwo, rodzina, państwo, praca, o pracy. Jak nie chcecie pracować, to nie jedzcie. Dlatego na przykład polecam list do Koryntian. Koryntianie mieli wiele problemów. Tam A to czy lepiej być w dziewictwie, a czy to małżeństwie, a czy to chustki zawiązywać, a czy to tam, co jeszcze, jak się zachowywać na tych spotkaniach eucharystycznych. I apostoł pisali do niego. I im on odpowiada. I tam porusza wszystkie zagadnienia. I w każdym z listów jest pierwsza część dogmatyczna, druga część jest tak zwana paranetyczna, czyli pouczająca, bardziej moralna. I on często się zwraca. A to do żon, a to do mężów. Poczytajmy list do Efezjan i inne. A to do niewolników, jak powinni. A to, że rodzice nie powinni być łaskawi, a w surowości wychowywać swoje dzieci. A jak dzieci się powinny odnosić do rodziców. Na wszystkie zagadnienia życia społecznego apostoł Paweł pisał. I to, te jego listy, 14, to jest skarbnica nauki, która nigdy nie straci mocy i nie wyczerpie się pomimo wszelkich nowości i zdobyczy rozumu ludzkiego i techniki nawet XXI wieku. Bo nauka jego jest wieczna, albowiem wieczny i żywy jest Bóg nasz Jezus Chrystus.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Za nami archiwalny wykład księdza Anatola Szymaniuka pod tytułem Ewangelia apostoła Pawła, wygłoszony w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Wybija godzina 20, więc za chwilę ponownie serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy środę, 1 lipca 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o wspomnieniu apostoła Pawła na Areopagu, publikacji archiwalnych nagrań ojca Leoncjusza Tofiluka i ofercie pielgrzymkowej na lato. W poniedziałkowy wieczór, w dniu świętych apostołów Piotra i Pawła według nowego stylu, grecka cerkiew szczególnie uczciła wydarzenie, jakie opisane jest w Dziejach Apostolskich. Mowę świętego apostoła Pawła na Areopagu. Z tej okazji odbyło się tam nabożeństwo, któremu przewodniczył zwierzchnik greckiej cerkwi, arcybiskup Hieronim II. Dzień ten obchodzony był również uroczyście przez patriarchat antiocheński w Damaszku, a prawosławna delegacja z patriarchatu Konstantynopola obecna była na obchodach tego święta w Watykanie. Był to także szczególny dzień w Rumunii, gdzie Piotr i Paweł to najpopularniejsze męskie imiona. Łącznie imieniny tego dnia obchodziło 500 000 Rumunów. Fundacja Oikonomos rozpoczęła publikowanie unikatowych materiałów archiwalnych księdza Leoncjusza Tofiluka, który przekazał swe zbiory Akademii Supraskiej. Będąc pasjonatem fotografii, duchowny od młodości utrwalał aparatem i kamerą wideo historię naszej cerkwi. Materiały są publikowane na kanale Fundacji Oikonomos w serwisie YouTube. Warto nadmienić, iż jedno z nagrań zostało już jakiś czas temu opublikowane i poddane analizie przez doktora Łukasza Hajduczenie, co dostępne jest również na jego kanale w tymże serwisie. Parafia prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Bogu Rodzicy w Bielsku Podlaskim serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Turkowic, na święto turkowickiej ikony Matki Bożej w dniach 14-15 lipca. Wyjazd 14 lipca o godzinie 8 spod cerkwi Zaśnięcia Bogu Rodzicy, a powrót następnego dnia po liturgii. Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu 795-123-136.

0: A za chwilę program pani Anny Radziukiewicz, związany z przeglądem prawosławnym pod intrygującym tytułem Dziennikarka poruszy w nim temat nowej książki biskupa Warsonofiusza pod tytułem, a może lepiej, której tytuł brzmi Atoskie korzenie prawosławnej cywilizacji. Jest to bardzo ciekawa lektura, warta przeczytania. Można z niej dowiedzieć się bardzo dużo. Za chwilę przybliży ją pani Radziukiewicz.
1: Pod tytułem program Anny Radziukiewicz.
2: Kłaniam się drogim słuchaczom Radia Ortodoksja. Dzisiaj opowiem o książce Atoskie korzenie prawosławnej cywilizacji. To tytuł najnowszej książki biskupa Warsonofiusza Doroszkiewicza, biskupa siemiatyckiego. Tytuł jest obiecujący, a zawartość pozycji tym bardziej. W ciągu wieków Atos spełniał ogromną rolę w kulturze duchowej europejskiego chrześcijaństwa. Szczególną rolę odegrał w życiu prawosławia. To pierwsze zdanie książki. Święta Góra Atos inspirowała, rozsiewała swoich mnichów albo uczniów po całym świecie. Ci zakładali kolejne monastery. Broniła prawosławia zagrożonego z dwóch stron. Turków osmańskich, kiedy Bizancjum i kraje bałkańskie znalazły się pod ich panowaniem, oraz od zachodu, przed wpływem idei europejskiego humanizmu. Hesychazm pozostawał główną tarczą obrony przed nowymi ideami. Autor przedstawia najstarsze zabytki piśmiennictwa cyrylickiego związane z Atosem, następnie związki monasterów w Supraślu ze świętą górą Atos, a to już jest XVI wiek. Na przykład powstałą na Atosie opowieść o spustoszeniu świętej góry Atos wielokrotnie kopiowano w supraskim monasterze i dostarczano do innych. Przestrzegała ona przed Unią Papieską, relacjonowała bowiem zgubne dla cerkwi monasterów na Atosie skutki zajęcia przez łacinników Atosu w okresie Cesarstwa Łacińskiego, lata 1204-1261. Oba ośrodki związała już na początku XVI wieku postać świętego Antoniego Supraskiego, który przybył najpierw do Supraskiego Monasteru, po czym poprosił jego ichumena o błogosławieństwo na udanie się na świętą górę Atos, czyli wtedy ziemię okupowane przez Turków, by oddać życie za Chrystusa. Przez kilka lat przebywał na Atosie, zginął męczeńską śmiercią 17 lutego 1508 roku, gdy odmówił konwersji na islam i ostro potępił prześladowania chrześcijan przez Turków. Pod wpływem tureckiego zagrożenia wielu mnichów czy ikonopisców uciekało w drugiej połowie XV wieku z ziem byłego cesarstwa bizantyńskiego, m.in. z Atosu, na ziemię tworzące Wielkie Księstwo Litewskie, Mołdawię, Bułgarię, Rumunię, Moskowię, niosąc duchowość, kulturę, księgi, organizując życie monastyczne na wzór atoski. Władyka Warsonofiusz opisuje wpływ atoskiej duchowości i kultury także w późniejszych wiekach na różne kraje słowiańskie, poświęcając danym krajom oddzielne rozdziały. Ale pewne atoskie dokonania wykraczają daleko poza granice konkretnego kraju. I tu zatrzymajmy się nad tym, co wniosła do prawosławia postać świętego Nikodema Hagioryty oraz jednym tchem wymieniamy tutaj świętego Paisiusza Wieliczkowskiego, Obaj święci żyli w XVIII wieku, a ten wiek otwierał proces dojrzewania świadomości narodowej. Objął również Bałkany. Czy ludy bałkańskie, pozostające już 400 lat w tureckiej niewoli, staną po stronie cywilizacji zachodnioeuropejskiej, tak jak chciały tego rządzący krajami Europy Zachodniej, czy obiorą własną drogę? To było istotne pytanie epoki. I oto odpowiada na nie mnich z Atosu. Wtedy urodzony na greckiej wyspie, wtedy w Imperium Osmańskim, który wstąpił do monasteru świętego Dionizosa. Ale jak usłyszeć głos mnicha w zgiełku świata politycznego, prowadzącego wojny i rewolucje? Przypomnijmy, rewolucja francuska wybuchła, gdy święty Nikodem miał 40 lat. Święty Nikodem, znając klasyczną grekę i łacinę, włoski i francuski, zbierał i badał rękopisy o ascetycznych treściach. Między innymi świętego Symeona Nowego Teologa, to przełom tysiącleci, świętego Grzegorza Palamasa, XIV wiek, odczytywał je na nowo, wyznaczał swemu greckiemu narodowi, ale i innym bałkańskim oraz Europy Środkowej Wschodniej swoją drogę. Przestrzegał. Nie pokładajcie nadziei w zachodnim sekularyzmie, który wprowadza obłudę i frustrację. Naszą jedyną nadzieją jest odnowa i powrót do naszych autentycznych korzeni, do ojców cerkwi i bizantyńskiej przeszłości. Obok niego tak zwany nurt nowej bizantyńskiej myśli politycznej tworzyli święty Kosmas Etolijski, Wincenty Damadomos, Eugeniusz Wulgarys. Byli związani z ruchem Kolivadów. Święty Nikodem Hagioryta uważał, że duchowe odrodzenie greckiej cerkwi jest możliwe, ale pod warunkiem zachowania świętej tradycji i odrodzenia hezychazmu. Był wybitnym teologiem, ale też pedagogiem, poetą, znawcą historii i kultury swego kraju. Stał się nauczycielem narodu. O trudnych kwestiach pisał językiem prostym i pięknym. Tradycję teologiczną oczyszczał z zachodnich naleciałości. Święty Paisjusz Wieliczkowski, rozczarowany zachodnią scholastyką, która w jego wieku opanowała także prawosławne szkoły teologiczne, szukał ożywczego źródła. Znalazł je w pismach świętego Nikodema i w myśli ruchu Kolivadów. Myśli te przez Rumunię i Ukrainę przeniósł do Rosji, w której pustelnia optyńska okazała się najbardziej podatnym gruntem do ich przyjęcia. Plejada ówczesnych rosyjskich pisarzy i intelektualistów po raz pierwszy mogła poznać myśli ruchu Kolivadów. Władyka Warsonofiusz przedstawia dzieła świętego Nikodema Hagioryty, które stały się inspiracją dla Słowian. Była nim przede wszystkim Filokalia oraz Synaksarion, czyli historie życia świętych, będących wzorami do naśladowania, upominające nawet najbardziej zatwardziałych. Święty Paisjusz Wieliczkowski pisze swoje dzieło o modlitwie wewnętrznej umysłu, zapożyczając wiele z myśli świętego Nikodema. Wpływowi ruchu Kolivadów na rosyjskie społeczeństwo XVIII i XIX wieku autor poświęca oddzielny rozdział. Rosyjska inteligencja pozostająca pod wpływem zachodnich encyklopedystów, idei oświeceniowej i rewolucyjnej, omijała wtedy cerkiew. Dopiero w XIX wieku doszło do wsłuchania się, oczywiście w pewnym stopniu, w głos płynący ze świętej góry Athos, który poprzez kolibatów docierał do sławionofilów. Okcydentaliści, inaczej zapadnicy, nadal byli nieczuli na ten głos, wsłuchanie w głos Europy. Katolicy i protestanci, w jej postęp techniczny, demokrację, wolnomyślicielstwo. W Rosji widzieli ciemnoty i zacofanie. I aby z tego stanu wyjść, należało według nich pozbyć się balastu cerkwi powiązanej z imperialną monarchią. Sławianofile opowiadali się wzorem kolibatów za potrzebą powrotu do prawosławnej tradycji narodowej, za definitywnym usunięciem z rosyjskiej sfery ducha i kultury obcych wpływów europejskich, które od czasów Piotra I osłabiały duchowość narodu. Twierdzili, że cywilizacja europejska nie stanowi już od dawna jedynego i absolutnego wzorca i jest uboższa od dziedzictwa bizantyńskiego, na którym jest oparta kultura rosyjskiego narodu. Uważali, że zasadniczą siłą Rosji i jej opoką jest prawosławna wiara. Najwybitniejszymi przedstawicielami sławianofilów byli Fiodor Dostojewski, Aleksy Chomiakow, Iwan Kirejewski. Ale także w owym czasie na kanwie zaciekłych dysput teologicznych pojawia się postać metropolity moskiewskiego Filareta Drozdowa. Zmarł w 1867. Stał się najbardziej słyszalnym głosem rosyjskiej cerkwi. Bał się, że poglądy zapadników mogą doprowadzić Rosję do politycznych zawirowań, ale i wskazywał na pewną ostrożność wobec idei sławianofilów. Był rozczarowany polityką cara Mikołaja I, na swój sposób zapatrzonego w katolicyzm i Europę. Chronił cerkiew przed wtrącaniem się władz carskich w jej sprawy. Oburzał się z powodu dążenia carskich urzędników do biurokratyzacji cerkwi pod pretekstem przesadnej troski o jej dobro. Podejrzliwie odnosił się do tezy, że jedynie Święta Ruś jest strażniczką nieskażonej prawosławnej tradycji i społecznej sprawiedliwości. Widział liczne wady Rosjan, ubolewając nad zabobonnym charakterem ich życia. Dlatego ratunku upatrywał nie w państwie, nie w Świętej Rusi, tylko w uczestnictwie w niestworzonych bożych energiach, inaczej hezychastycznej modlitwie, czyli energiach działających pomiędzy tym światem a przyszłym. Do swego spowiednika ojca Antoniego pisał w 1843. Do świata duchowego nie jest tak łatwo wejść, będąc zapatrzonym jedynie w nasze ziemskie

rozerwalny strumień zamanifestowany w Bożym Słowie i karmiący tych chrześcijan, którzy są członkami jedynego ciała Chrystusa. To koniec cytatu. Ten głos to była swoista polemika ze słowianofilami, którzy zbyt mocno ufali idei narodowej. Władyka Warsonofiusz pisze i o wpływie atoskiego, szerzej greckiego, monastycyzmu na Italię. Jakże jest przydatny ten tekst pielgrzymującym do południowych Włoch i Rzymu. Powiem na marginesie, że bardzo mi go brakowało, gdy na własną rękę podczas kilkakrotnych moich wyjazdów w ten region poszukiwałam bardziej intuicyjnie obecności wschodu na włoskim bucie. Obecność ta, podobnie jak misja cyrilometodiańska w Polsce, podlegała w naszym kraju prawu intelektualnego przemilczania. Tymczasem monastycyzm grecki i w ogóle wschodnia duchowość, o czym przeczytamy w książce, był wiekami obecny w tej części Europy. Papieże pierwszego tysiąclecia pielęgnowali w Italii wschodnią teologię i duchowość, będąc często mecenasami greckich monasterów, które nieraz pełniły rolę uniwersytetów. Z nich, cytuję, drogocenne wartości helińsko-italskiego antyku i wspólnej teologii patrystyczno-soborowej promieniowały na całą zachodnioeuropejską część chrześcijańskiego Imperium Rzymskiego. Koniec cytatu. Takim mecenasem był chociażby papież Grzegorz Wielki, święty, którego pontyfikat przypada na lata 590-604. Przy nim Rzym stał się bardzo grecki. Greckie monastery w VII wieku wyrastały jak grzyby po deszczu, a grecki był traktowany w Italii od antyku jako język uczonych, filozofów, matematyków i sfer oświeconych. Dotarł także do Italii w Ewangelii wraz z apostołem Pawłem. W tym języku odprawiano w Italii nabożeństwa do III wieku. Niemal rówieśnik Grzegorza Wielkiego, pustelnik żyjący w pobliżu Neapolu, Benedykt z Nursji, popularny do dziś, założył na Monte Cassino w pobliżu Neapolu klasztor i nadał mu regułę przywiezioną ze wschodu. Stała się podstawą życia klasztornego na zachodzie przez pół tysiąca lat. W Neapolu od czasów antycznych mieszkało wielu Greków, dlatego nie jest przypadkiem, że stał się on ważnym ośrodkiem tłumaczenia teologicznych i filozoficznych tekstów greckich na łacinę oraz miejscem schronienia greckich mnichów i mniszek i zakładania przez nich monasterów. Szczególnie Sycylia jest nasycona wpływami greckimi. Te wyspy objechałam i tam się czuje duch wschodni. Ludność greckojęzyczna pojawiła się tu w starożytności i przetrwała epokę rzymską i wczesne średniowiecze. Autor daje m.in. obraz IX wieku, kiedy ze wschodu na skutek prześladowań ikonoklastów i arabskich ataków przybyło do Italii, uwaga, około 50 tysięcy mnichów, czyli dwa nasze bielskie podlaskie. Wtedy to głównie Sycylia i Kalabria, czyli południowa Italia, zapełniły się greckimi monasterami. W Kalabrii funkcjonowało ich około 100. O niektórych ich podwiżnikach przeczytamy w książce. Czas ucieczki mnichów ze wschodu sprzyjał i Rzymowi. Papieże chętnie pomagali przy zakładaniu w Rzymie greckich monasterów, które z czasem stały się centrami nauki i duchowości, promieniującymi na całą Europę. Dlaczego chętnie? Ponieważ Italię niszczyły brutalne najazdy barbarzyńców

0: i nie miała ona sił, by odbudować niegdyś kwitnącą tu kulturę łacińską i stworzyć szkoły teologiczne na miarę Aleksandrii czy Aten. Papieże chętnie korzystali z wiedzy i erudycji uczonych greckich mnichów, znających chrześcijańską tradycję patrystyczną i kulturę antyczną. Autor podaje, że w Rzymie w IX wieku znaczących o wschodniej tradycji monasterów było 9, a wszystkich w ogóle ponad 40. Ale do X wieku spośród znaczących dotrwały już tylko 4. Przeczytamy je o pięknym rozwoju wschodniego monastycyzmu i kultury w XI i XII wiekach, kiedy Królestwo Sycylii, a wtedy obejmowało ono, przypomnijmy, całe południowe Włochy, pozostawało pod władzą Normanów. I kiedy także masowo tłumaczono z greki na łacinę wszelkie dzieła greckie, od teologicznych po matematykę i algebrę, które zasilały zachodnioeuropejskie uniwersytety. W rozprzestrzenianiu się duchowości Zatosu i w ogóle chrześcijańskiego wschodu na zachodzie bardzo przeszkodziło wprowadzenie filiokwy do niceo-konstantynopolitańskiego credo. Ale w naszych czasach, zauważa autor, następuje powrót do wschodniego monastycyzmu na zachodzie. Jako jeden z przykładów podaje misję atoskiego mnicha ojca Efrema, który założył w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych kilka męskich i kilka żeńskich monasterów działających według reguł świętej góry Athos. W Polsce związek z Athosem widzi przede wszystkim wydawniczym wysiłku Braczyka, pozostającym od dziesięcioleci we współpracy z mnichem ojcem Gabrielem z Thierry Burazery. Połowę objętości książki, to rzadkość, zajmuje aneks, ciekawy, a w nim autor skupia się na historii monastycyzmu na Świętej Górze, pierwszych mnichach, założycielach monasterów, przywilejach cesarskich im nadawanych, wyznaczaniu granic atoskiej mniejszej republiki, formach monastycyzmu. Athos jest ostoją prawosławnej duchowości i monastycyzmu, a na pewno takim jest od końca pierwszego tysiąclecia do dziś. Tę tezę książka naszego władyki wyraźnie potwierdza. Omawiałam książkę najnowszą władyki Warsonowiusza Dorożkiewicza, władyki Siemiatyckiego, Athoskie korzenie prawosławnej cywilizacji. Wydawnictwo Bratczyk, Hajnówka 2026, stron 256. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia.
1: Pod tytułem program Anny Radziukiewicz. A za nami audycja pani Anny Radziukiewicz pod tytułem, w której omówiona została książka pod tytułem Athoskie korzenie prawosławnej cywilizacji. Za chwilę kolejny, ostatni już etap naszej wieczornej wędrówki pod tytułem Modlitwy wieczorne.